0: Ewakuacji mieszkańców. Rannych zostało co najmniej 8 osób, w tym dwoje dzieci. Kolejna ofiara śmiertelna to starsza kobieta z obwodu sumskiego przy granicy z Rosją. Zielona woda może pojawić się dziś w kranach w części mieszkań w Lublinie. To efekt testów prowadzonych przez ciepłowników, sprawdzających prawidłowość działania sieci. Jak na to reagować?
1: Jeżeli taka woda zielona pojawi się w naszym kranie z ciepłowodą, może to świadczyć o nieszczelności instalacji wewnętrznej lub też o nieszczelności węzła wymiennikowego. Nie jest to powód do niepokoju, ponieważ substancja barwiąca jest bezpieczna, niemniej jednak będziemy bardzo wdzięczni za zgłoszenie takiego faktu do pogotowia cieplnego.
0: Apelowała Teresa Stępniak-Romanek z lubelskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
2: Fakty z Lubelszczyzny.
0: Za nami kolejna niedziela handlowa, która dla wielu osób była okazją nie tylko do zrobienia zakupów, ale też do ucieczki przed upałem do klimatyzowanych centrów handlowych. Sprawdziliśmy więc, kto robił letnie zakupy, na koniec tygodnia kto szukał ochłody.
3: No, zakupy jeszcze potrzebowałem.
4: Jedno i drugie.
5: Zakupy też zrobiliśmy ostatecznie. Z pracy wracam.
6: Pani w chłodzie pracowała.
5: No, na to wychodzi.
6: Dużo klientów przychodziło tak, żeby się tylko rozejrzeć, nie kupowało i tak oglądali powoli.
5: Troszeczkę mam wrażenie, że więcej, ale też jakoś bym nie odczuła, że jakoś bardzo więcej.
6: Bardziej zakupy, czy bardziej, żeby się schłodzić?
4: O, bo chyba głównie schłodzić.
7: Ja na pewno się schładzałam tutaj.
5: Po lżejsze buty przyszliśmy, bo się już nie da w trampkach latać.
0: Usłyszał przed jedną z galerii handlowych w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaka. 5 do 15 sekund. Osoba nieumiejąca pływać unosi się na powierzchni wody. Czasami trudno rozróżnić osobę tonącą od bawiącej się w wodzie. Trzeba pamiętać, że tonący nie macha oburącz i nie krzyczy.
8: Krzyk wymaga pozbycia się powietrza z płuc, żeby wprawić w drżenie struny głosowe. Stąd osoba, która łaknie powietrza, nigdy nie będzie krzyczała. Obserwując, musimy rozpoznać takie objawy jak marsz po niewidzialnej drabinie, tak się to określa. I najczęściej osoba tonąca jest w pozycji pionowej. Nie kładzie się na plecy, nie kładzie się na piersi. Wtedy zyskałaby nawet w małym przemieszczaniu, niewielkim, pływalność tak zwaną ślizgową. Natomiast jeżeli ma nogi opuszczone, tonie w pozycji spławik. Włosy na oczach, odchylona mocno głowa do tyłu. Zamknięte oczy też są takim charakterystycznym objawem.
0: Tłumaczył Jarosław Zwierzyna, prezes śląskiego WOPR-u. A z policyjnych statystyk wynika, że tylko w czerwcu w Polsce utonęło ponad 40 osób.
2: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo rozwoju urologii jest ogromne. Rewolucja dokonała się w walce z dwoma największymi przeciwnikami mężczyzn: rakami prostaty i pęcherza moczowego, podkreśla urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśnę.
9: Panie profesorze, czy są jakieś nowe, obiecujące terapie w leczeniu raka prostaty czy pęcherza moczowego?
10: Bezwzględnie tak. Dynamika rozwoju urologii, zwłaszcza urologii małoinwazyjnej w ostatnich czasach, a jednocześnie badania naukowe zmierzające do zastosowania leczenia metodą immunoterapii, stwarzają podstawy, by z przekonaniem wyrazić opinię, że żyjemy w czasach, w których ewolucja w dziedzinie leczenia chorób o potencjale onkologicznym dotyczącym raka gruczołu krokowego i raka pęcherza już się dokonała. Jest jedną z większych w dziejach sytuacją, w której ten przełom nastąpił. W dziedzinie raka gruczołu krokowego, w dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu. Jeżeli chodzi o raka pęcherza moczowego, to również leczenie chirurgiczne z możliwością odtworzenia ciągłości dróg moczowych u tych, u których choroba jest zaawansowana, naciekająca, to już jest standard również z wykorzystaniem technik znikomo inwazyjnych. Wreszcie różnego rodzaju formy immunoterapii dopęcherzowej, no i okołooperacyjne leczenie również oparte na immunoterapii stwarza dużą szansę na uzyskanie doskonałej miejscowej kontroli i wydłużenia życia u przeważającej większości tych, którzy są przez nas leczeni.
9: Jeżeli mielibyśmy mieć takie rady właśnie, no mówimy tu o mężczyznach. Idzie mężczyzna do lekarza, robi PSA, które powinien robić no przynajmniej po 40, tak?
10: Ja uważam,
9: czy jeszcze wcześniej?
10: Ja uważam, że po 40 obowiązkowo, zwłaszcza ten, u którego w rodzinie, w relacji ojciec-syn, brat-brat, wystąpił rak gruczołu krokowego. Natomiast w każdym innym przypadku po 50 roku życia raz w roku oznaczenie stężenia PSA powinno być standardem. Przy czym musimy pamiętać też o tym, że PSA nie jest markerem nowotworu prostaty. To nie jest marker nowotworowy. PSA jest markerem prostaty, czyli różne stany znajdujące się w obrębie gruczołu krokowego, w tym łagodny rozrost, w tym powiększenie, które jest wynikiem łagodnego rozrostu, wreszcie wiek, ryzyko obecności stanów zapalnych zarówno gruczołu krokowego, jak i układu moczowego mogą wywierać wpływ na wartość tego testu. Innymi słowy, istnieje pewna grupa mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA, o których nie stwierdza się zmian o potencjale onkologicznym, a też istnieje pewna grupa mężczyzn, u których stężenie PSA mieści się w granicach normy laboratoryjnej i mają oni raka. Co zrobić, żeby zwiększyć czułość tego testu, a nie ograniczać swoistości? No przede wszystkim PSA jest testem, który musi być skojarzony z badaniem fizycznym, z badaniem urologicznym i w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specjalnie z punktu widzenia klinicznego, wsparty badaniem metodą rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego. Wówczas na tej podstawie urolog podejmuje decyzję, czy mamy do czynienia z kandydatem, u którego diagnostykę trzeba rozszerzyć o pobranie próbki z gruczołu krokowego, czyli na przykład biopsji. I wówczas jest wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, które uzyskuje się w wyniku biopsji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zawierają one bądź nie komórki o potencjale onkologicznym.
9: Czyli ta ścieżka takiej właśnie osoby, takiego mężczyzny, który ma podwyższone PSA, powinna wyglądać w ten sposób, że wykonuje kolejne badania, prawda?
10: Tak, tak, absolutnie tak. To znaczy,
9: żeby wykluczyć, że nie ma złośliwych komórek, tak?
10: Oczywiście. Z tym, że musimy też pamiętać o tym, jaki jest cel biopsji gruczołu krokowego, bo u części mężczyzn biopsję wykonujemy z intencją wykluczenia problemu. U części mężczyzn wykonujemy biopsję z intencją poszukania problemu, mając głębokie przesłanki uzyskane na podstawie badań pozostałych, że ten problem istnieje. Wreszcie istnieje niewielka, ale jednak grupa chorych, u których kliniczne cechy, czyli zarówno badanie laboratoryjne, jak i badanie fizyczne, jak i badanie obrazowe, silnie sugerują wystąpienie procesu zaawansowanego. Wówczas ta biopsja ma na celu potwierdzenie choroby.
9: I wtedy co dalej?
10: No wszystko zależy to jeżeli od tego, w jakim stopniu, jeżeli wynik jest korzystny i nie pokazuje na obecność choroby, to wcale nie oznacza, że w toku kolejnego badania nie zaistnieją wskazania do powtórnej biopsji gruczołu.
9: Czyli taka osoba co jakiś czas powinna robić właśnie te badania?
10: Wtedy już zostaje pod opieką urologiczną i serwis, który otrzymuje, jest wprost proporcjonalny do tego, w jaki sposób ta obserwacja dalej przebiega. Natomiast znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak burczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
9: powolny,
10: do narządy...
9: Powolny, to znaczy jaki czas ma pacjent?
10: Od postaci,
9: miesiąc, rok?
10: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi, czy trzeci, dawniej określany w skali Glisona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy.
0: Tłumaczył urolog profesor Piotr Chłosta w rozmowie z Ewą Kwaśny. A cała rozmowa jest na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 2000.

jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakt, który ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. Nad częścią Polski przechodzą gwałtowne burze. Tam, gdzie nadal w ciągu dnia można spodziewać się upału, wydano apele o oszczędzanie wody. Z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie świadczenia. Wczoraj w Poznaniu wspominano krwawy protest przeciwko komunistycznej władzy z 1956 roku. Kilkadziesiąt gmin z całej Polski wydało apele o oszczędzanie wody w czasie upałów. To prośba m.in. o niepodlewanie trawników i ogródków. Komunikat dotyczy m.in. mazowieckiej gminy Brwinów. Z jej mieszkańcami rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Wody trochę mniej państwo używają. Jest ta oszczędność faktycznie?
4: Raczej tak.
3: Pani oszczędza wodę?
5: Oczywiście. Oszczędzam.
3: W jaki sposób?
5: Nie podlewam kwiatów, przede wszystkim roślin.
3: Teraz, gdy jest tak wysoka temperatura, ponad 30 stopni, tak. Jeszcze dodatkowo państwo oszczędzają?
5: Mamy pojemnik, który zbiera deszczówkę, nawet dwa, pod każdą z rynien.
3: Teraz pewnie pusty.
5: Teraz pusty, tak, ale staramy się jak możemy, naprawdę. I też pilnujemy w domu, żeby nie było tak, że każda lewa pełną wannę wody.
3: Gdy pani patrzy tu w okolicy, sąsiedzi, inni mieszkańcy
5: właśnie
3: podobnie?
5: Nie, widzę, że podlewają i trochę mnie to irytuje, bo na przykład często jest tak, że wieczorem nie ma wody. Jest bardzo mały, tak jakby małe ciśnienie w kranie, więc to jest słabe.
2: Pogoda jednak gwałtownie się zmienia. Przypomnijmy, że od wczoraj w zachodniej, północnej i także centralnej części Polski MGW ogłosiło alerty drugiego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz bardzo silny wiatr w porywach dochodzący do 100 km na godzinę. Wieczorem najwięcej zgłoszeń było w województwie lubuskim. Tam strażacy przeprowadzili ponad 140 interwencji. Coraz więcej emerytów otrzymuje bardzo niskie

0: Takie świadczenia poniżej ustawowego minimum, czyli 1800 zł na rękę. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To osoby pobierające emerytury, które nie mają odpowiedniego stażu pracy. W faktach Igor Skrzypek ustalał szczegóły, ilu emerytów nie może liczyć na pełne świadczenie.
1: To ponad 460 tysięcy. To jest wzrost w skali roku o prawie 6%. Mocniej wzrosła liczba osób, które mają naprawdę niskie świadczenie, czyli poniżej 500 zł. Niemal 9% w górę. To już ponad 30 tysięcy świadczeniobiorców. To osoby, które miały niski kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę i jednocześnie nie mogą liczyć na dopłatę do wysokości minimalnej ustawowej emerytury. By móc liczyć na takie dofinansowanie, okres składkowy musi wynosić przynajmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn. Z drugiej strony wzrosła też liczba tak zwanych bogatych emerytów. Świadczenie powyżej 7 tysięcy złotych pobiera już ponad 800 tysięcy osób. W ciągu roku to wzrost o 28%.
0: Nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu poczuć się wolni. Tak o powstaniu z 1956 roku mówili wczoraj uczestnicy Poznańskiego Czerwca. 70 lat temu 100-tysięczny tłum wyszedł na ulicę Poznania, by po raz pierwszy w historii zaprotestować przeciwko komunistycznej władzy. Jednym z uczestników tych krwawych protestów był pan Adam Tune, wówczas 17-letni pracownik Zakładów Produkcji Pomocniczej Łączności w Poznaniu.
2: Ja mówię do kolegów, cóż mamy do stracenia, jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, nie mamy dzieci, przyszłość przed nami. Poszliśmy. Dużo jeszcze było gości z targów. Niektórzy nagrywali to wszystko ze samochodów. Ta grupa, w której ja uczestniczę, skierowała się w kierunku ulicy Mickiewicza, a część poszła na plac Stalina ówczesny. Na ulicę Mickiewicza poszli dlatego, bo tam była taka radiostacja zagłuszająca. Zagłuszała wolną Europę i wszystkie wiadomości, które myśmy tu nie powinni w tym naszym kraju wiedzieć. A w związku z tym lud miał jakiś żal do tego wszystkiego i próbował tą radiostację zniszczyć. Próbowałem i ja.
0: Relacji pana Adama Tune'a wysłuchał poznański reporter RMF FM Benjamin Kubek-Piłat.
3: Fakty RMF FM na tropach historii.
0: Znalezisko z Puszczy Bukowej w Szczecinie rzeczywiście pochodzi z epoki brązu. Mowa m.in. o grocie oszczepu, znalezionym przez poszukiwaczy ze Stowarzyszenia Archegryf. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Połamar rozmawiała z Dorotą Kozłowską z działu archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.
4: Do muzeum trafiły dwa przedmioty znalezione przez poszukiwaczy w Puszczy Bukowej. Czy wiemy, co to jest?
5: Tak. Wstępnie mogę powiedzieć, że jeden przedmiot to jest na pewno zabytek archeologiczny z epoki brązu i to jest grot oszczepu albo włóczni. Natomiast drugi przedmiot, no wykluczam go jako przedmiot zabytkowy. Jest to coś współczesnego, coś nowożytnego. Zresztą robiliśmy tutaj badania XRF i po prostu zorientowaliśmy się, że ten przedmiot został zrobiony z mosiądzu. Nie jest to brąz. Fakt, że przedmiot ten wykonany jest z mosiądzu, jak gdyby eliminuje go do uznania za zabytek z epoki brązu. Mosiężne rzeczy, mosiężne przedmioty spotykane są w okresie rzymskim, to wiadomo, i późniejszym, ale ja po konsultacjach z kolegami wiem, że oni też się nie przyznają do tego.
4: Skupmy się może na tym grocie w takim razie. Czyli rzeczywiście on pochodzi z epoki brązu.
5: Tak, ten przedmiot pochodzi z epoki brązu. To jest typ grotu z krótką tulejką i takim długim, wąskim liściem. Wiemy, że pojedyncze okazy znajdowane są gdzieś tam na południu Polski czy na wschodzie Polski. Natomiast ich jakieś takie częstsze występowanie jest tutaj na Pomorzu. Co do chronologii, to też jest sprawa jak gdyby taka nieoczywista, ponieważ ten typ grotu występował długotrwale w okresie epoki brązu. Mówi się, że występował tak między drugim a piątym okresem epoki brązu, czyli tak mniej więcej od około 1300 do 750 lat przed naszą erą. W takim okresie się pojawiały tego typu groty. Mogę jedynie tutaj dopowiedzieć, że ten okaz jest bardzo podobny do grotu z takiego skarbu, znanego skarbu odkrytego jeszcze przed wojną ze Szczecina Klęskowa. I w związku z tym, że ten grot jest tak bardzo podobny do jednego z grotów z tego skarbu, to mogę przypuszczać, że chronologia tego grotu może się zawężać do tego piątego okresu epoki brązu, czyli między 900 a 750 lat przed naszą erą. Ale to jest moje takie przypuszczenie, nie ma pewności. Grot jest zachowany w czterech częściach. On nie ma specjalnych walorów takich ekspozycyjnych, ale można go złożyć. Na pewno zostanie poddany zabiegom konserwatorskim. No i cóż, dostanie, jeżeli oficjalnie już zostanie ten przedmiot nam tutaj przekazany, no to dostanie swój numer inwentarzowy, zostanie zapakowany w pudełeczko i trafi do muzealnego po prostu magazynu. Co nie znaczy, że ten grot, pomimo że nie ma walorów takich ekspozycyjnych, to na pewno będzie interesujący dla naukowców, dla ludzi, którzy zajmują się tym tematem, którzy często tutaj przyjeżdżają na kwerendy, zbierają materiały na temat różnych kategorii źródeł i no, ten grot pewnie gdzieś się pojawi w literaturze za jakiś tam czas.
6: Wspomniała Pani, że takie znaleziska są raz na jakiś czas znajdowane w Polsce. I jak często to jest?
5: Trudno mi jest określić, z jaką to częstotliwością jest odkrywane. Jeśli mówimy o całej Polsce, to już kompletnie nie wiem, ale tutaj na Pomorzu, no nie wiem, w ciągu ostatnich powiedzmy 10 lat, no kilkakrotnie miały miejsce tego typu odkrycia. Mhm. I to takie niebagatelne.
6: Jak to w ogóle wygląda od takiej archeologicznej, technicznej, takiej bardziej strony, jak takie znalezisko pojawia się u Was? Na czym polegają w ogóle te badania, żeby sprawdzić, co to dokładnie jest?
5: Na pewno archeolog musi bazować na własnej wiedzy. Przy pierwszym oglądzie już następuje takie pierwsze sortowanie, bo często zbieramy się i robimy takie konsylium i zadajemy sobie pytanie, z którego okresu to jest. No więc moje koleżanki, koledzy mówią, to moje. No to jest taki pierwszy ogląd, tak? Później musimy sięgnąć do literatury. To jest też ta umiejętność, ta wiedza, która pozwala nam na takie dosyć szybkie dotarcie do informacji. I ja mam znakomitą ściągę tutaj, tak? Takie znakomite kompendium, bo ta książka, tu jest część katalogowa, opisowa, natomiast do tego dołączane są ryciny. I ja tutaj mam obrazki wszystkich przedmiotów, które dotychczas zostały odkryte. No to jest książka, która traktuje o siekierkach, ale jest też książka, która traktuje o grotach. No i dzięki temu ja mogę bardzo szybko ustalić, co to jest. To jest jedna strona medalu, ale to są takie wstępne oględziny i takie określenia, ale są specjaliści, którzy zajmują się takimi bardzo wąskimi wycinkami dotyczącymi analizy różnych znalezisk. No i po prostu oni zadają wiele różnych pytań. Na przykład, czy na danym przedmiocie są jakieś ślady? Jest teraz bardzo rozpowszechnione badanie różnego rodzaju śladów użytkowych. Albo badają takie przedmioty pod kątem składu chemicznego, składu metalu. Szukają analogii gdzieś na szerokich terenach i zadają pytania. Szukanie odpowiedzi jest po prostu najbardziej fascynującą sprawą w tych badaniach.
6: Czego się w ogóle możemy dowiedzieć o naszym regionie, o historii naszej z tego typu właśnie i badań archeologicznych, ale no też takich znalezisk?
5: Na pewno możemy zajrzeć w głąb, w przeszłość i to w taką przeszłość bardzo, bardzo odległą. To nie jest 100 czy 200 lat, ale to jest tysiące lat i to zaczyna być bardzo takie abstrakcyjne. Ludzie bardzo często jak gdyby nie kojarzą tak odległych czasów. Biorąc za przykład ten odkryty świeżogrot, ja zawsze mówię, że jestem pełna pokory dla umiejętności ludzi, którzy tutaj żyli. Oni nie dysponowali jakąś przemyślną techniką, maszynami, komputerami, nie mieli jakichś wyżynarek, tak? Konstruowali jakieś bardzo proste przybory, które pozwalały im na robienie różnych rzeczy. To przede wszystkim jest zrobione w technice odlewu, czyli robiono formy odlewnicze, albo z kamienia, albo z gliny i po prostu w tych formach odlewano dany przedmiot. To jak gdyby wymagało ogromnych umiejętności, nie tylko takich technicznych, ale też wiedzy. Oni jednak nie mieli też laboratoriów, a jednak na zasadzie prób i błędów wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie nauczyli się odlewać brąz, tak? Nauczyli się robić taką mieszankę, z której mogli po prostu odlewać przedmioty i one się nie łamały, nie kruszyły. Powinniśmy być pełni jakiejś takiej pokory i uznania dla tych ludzi, którzy żyli przed tysiącami lat i sobie doskonale radzili. Oni znali doskonale środowisko, potrafili je eksplorować, znajdować odpowiednie dla siebie surowce do wykonania jakichś tam przedmiotów, czy na przykład glinę. To też było bardzo ważne. Garnków lepili mnóstwo, wypalali je. Musieli wiedzieć, skąd brać glinę. Tutaj nie było rud miedzi i cyny, ale nauczyli się wykorzystywać gotowe przedmioty i po zużyciu. Po prostu te przedmioty były traktowane jako zło i ponownie przetapiane. Dużo mamy takich znalezisk, które mówią o tym, że przedmioty takie zużyte były wtórnie wykorzystywane i że one były też cenne dla tych ludzi, ponieważ sporo takich przedmiotów znajdujemy w tak zwanych skarbach, czyli takich depozytach często wieloelementowych, złożonych gdzieś tam w ziemi.
7: Jak to jest możliwe, że taki przedmiot był w Puszczy Bukowej i przetrwał przez ponad 2000, tak prawie 3000 lat?
5: Z oglądu map można się zorientować, że w tym miejscu, w którym został znaleziony ten grot, znajdują się hałdy pochodzące właśnie z kopalni. Ja się zastanawiam, czy czasem ten grot, ja nie twierdzę, że tak jest, być może trzeba by było sprawdzić, pojechać tam w teren i po prostu trochę przepenetrować to miejsce. Czy ten grot nie pochodzi z tak zwanego złoża wtórnego, czyli nie został, powiedzmy, z najbliższej okolicy przyciągnięty w to miejsce, w którym został znaleziony. Ale fakt jest faktem, że prawdopodobnie z najbliższej okolicy.
0: Na znalezisku z Puszczy Bukowej w Szczecinie z Dorotą Kozłowską z działu archeologii Muzeum Narodowego w tym mieście rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Na zegarach 13 minut po trzeciej startujemy z nowym programem.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Władimir Putin odrzuca propozycję Kijowa co do wstrzymania walk. Jego celem ma być całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Ostrzeżenia IMGW dotyczą niemal całego kraju. Większość Polski nadal będzie zmagała się z upałami. Resort zdrowia planuje zaostrzenie kar dla medyków. Lekarze twierdzą, że nie ma takiej potrzeby. Rosja będzie kontynuować działania wojenne do czasu całkowitego zajęcia 4 ukraińskich regionów. Władimir Putin odrzucił propozycję Kijowa dotyczącą wzajemnego wstrzymania ataków dalekiego zasięgu, twierdząc, że miałoby to jedynie odciążyć ukraińskie siły na froncie. Rosyjski przywódca zapowiedział również wzmocnienie obrony przeciwlotniczej po nasileniu ukraińskich ataków dronów na rosyjską infrastrukturę, w tym obiekty przemysłu naftowego. Dodał, że Moskwa liczy na wznowienie rozmów pokojowych z udziałem Stanów Zjednoczonych. Upał i burze. Patrząc na mapę ostrzeżeń IMGW, niemal cały kraj oznaczony jest czerwonymi alertami, tymi najwyższego stopnia. W większości Polski to nadal ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Historyczny rekord ciepła padł jednak wczoraj. Nawet późnym popołudniem w całym kraju temperatura nadal przekraczała 30 stopni Celsjusza. Lekarze zwracają uwagę, żeby w takich warunkach zadbać o odpowiednią dietę.
3: Tą wiodącą, bym powiedział, kwestią jest nawodnienie naszego pacjenta, prawidłowe nawodnienie.
4: Nawodnienie, czyli woda, czy nie tylko woda?
3: Woda jest najlepszym napojem dla naszych pacjentów. Mamy wiele znakomitych polskich produktów, z których możemy korzystać. Pamiętamy, że woda, która jest niedosładzana, to najlepszy wybór na upały.
4: A jeśli jedziemy samochodem? Też klimatyzacja, też woda?
5: Jak najbardziej, też klimatyzacja, też woda. Też pamiętajmy o przerwach. Jeżeli już czujemy znużenie, jeżeli wydaje nam się, że jakoś tak głowa nam się kiwa, to powinniśmy zajechać na stację, odpocząć, odpowiednio dużą ilość płynów przyjąć.
2: Tak zalecają internista, profesor Piotr Dąbrowiecki i prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. A rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

0: Środowisko lekarskie tymczasem reaguje na plany zaostrzenia kar dla medyków i dyrektorów szpitali. Ministerstwo Zdrowia rozważa taki scenariusz w odpowiedzi na aferę w warszawskim szpitalu południowym. Odpowiednie przepisy już są, słyszymy natomiast od Naczelnej Izby Lekarskiej. Co zamierza resort? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Ministerstwo Zdrowia przyjrzy się katalogowi przepisów, tak by sprawdzić, czy były wystarczające, by uniknąć nadużyć, do jakich miało dojść w szpitalu południowym.
2: Być może, że faktycznie albo nie były egzekwowane, albo są za niskie i nie wywołują tego skutku.
1: Mówiła minister Jolanta Sobierańska-Grenda w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem. Samorząd lekarski zaznacza, że regulacje są.
3: Być może skupiają się zbyt mocno na kwestiach, które nie są najważniejsze i nie działają tak, jak powinny.
1: Wskazuje Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Polskie prawo przewiduje kary w odniesieniu do kolejki oczekujących, jak nieuczciwe raportowanie grafików.
1: Według Izby potrzebny jest lepszy dobór kadr, na przykład do rad nadzorczych, tak by składały się z fachowców, a nie osób z powiązaniami politycznymi.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Śląscy regionaliści nie składają broni. Po tym jak prezydent zawetował ustawę o uznaniu śląskiego za język regionalny, rozpoczynają starania o wpisanie Gotki jako nośnika kultury najpierw na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a później na listę UNESCO. Inicjatorem tej akcji jest europoseł Łukasz Kochut. Przed regionalistami jednak sporo pracy.
5: Będą się toczyły szerokie konsultacje społeczne. Będziemy spotykać się z wszystkimi możliwymi stowarzyszeniami, które będą chciały się włączyć. Z wszystkimi możliwymi osobami, które godają po Śląsku, z wszystkimi możliwymi podmiotami, które chcą z nami iść tą drogą i będziemy w ciągu tych kilku najbliższych lat chcieli te konsultacje społeczne przekuć we wniosek, który trafi najpierw do Ministerstwa Kultury i do tego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, a później docelowo chcemy właśnie wpisania języka śląskiego na listę UNESCO. Ze względu na weto prezydenta Nawrockiego przeskakujemy trochę byty polityczne i chcemy międzynarodowej ochrony dla języka śląskiego, a jeżeli język śląski znajdzie się już na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO, to wtedy będziemy mogli korzystać z tego poprzez to, że będzie ten język chroniony międzynarodową konwencją UNESCO i będą także możliwości finansowe, bo będzie możliwość aplikacji o różne granty finansowe. Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu. I to jest taki moment, że właśnie mamy taką drogę dość wyboistą i musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście w Polsce nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
6: Wpis na listę UNESCO będzie też argumentem, myśli pan, dla prezydenta?
5: Myślę, że tak, dlatego że każde międzynarodowe uznanie powoduje to, że dane państwo musi się liczyć z taką opinią. Język śląski na tym etapie już ma kilka takich międzynarodowych skalpów, można powiedzieć, ale UNESCO to jest na pewno coś powyżej tego wszystkiego, co mamy obecnie. Ja wykorzystuję każdy moment, żeby o języku śląskim też na arenie międzynarodowej mówić i w Parlamencie Europejskim. I jakiś czas temu spotkałem się nawet z papieżem, któremu wręczyłem Biblię w języku śląskim, więc to można nawet powiedzieć, że to spotkanie natchnęło mnie do tego, żeby walczyć o ten język śląski na tej arenie międzynarodowej bardziej. I mam nadzieję, że takie właśnie wpisanie języka śląskiego na listę UNESCO docelowo pomoże językowi śląskiemu w naszym kraju, w Polsce. My po prostu też jako też śląskie środowisko regionalistów robimy swoje. My zawsze mieliśmy tutaj ciężko. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę straumatyzowani tym wszystkim, co się dzieje w przestrzeni publicznej w kontekście hejtu na Ślązaków i język śląski, bo nawet już obecnie część influencerów też przeżywa hejt pod swoimi wpisami, jak godają po śląsku, ale my się nie poddamy, po prostu robimy swoje, idziemy po swoje, to jest język naszych serc. Prezydenci się zmieniają, kadencja prezydenta trwa 5 lat, maksymalnie 10 lat, a język śląski był, jest i będzie.
6: Pani już ma duże doświadczenie w tych wnioskach, w przygotowywaniu tych wniosków o wpis na listę UNESCO. To jest jednak dosyć długa droga. Proszę powiedzieć, jakie najbliższe kroki?
7: Pierwszym krokiem będzie podjęcie prac nad przygotowaniem wniosku o wpisaniem języka śląskiego jako nośnika kultury, bo taki roboczy tytuł nam się wykluł podczas pierwszego spotkania, pierwszych konsultacji społecznych, na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Te prace będziemy podejmować zgodnie z regulaminem, zgodnie z zasadami, zgodnie z tym, co przewiduje konwencja, czyli rozpoczniemy pracę po prostu od konsultacji społecznych. Tutaj pan poseł mówił, że one będą miały szeroki zasięg terytorialny, dlatego że no, musimy uwzględnić wszystkich depozytariuszy języka śląskiego i kultury, która na bazie tego języka powstawała, powstaje i będzie powstawać, bo tutaj to jest też taka specyfika tych wpisów na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. My patrzymy w przyszłość praktycznie nie patrzymy w ogóle. Tak, no, tylko łypiemy okiem. Natomiast w przypadku niematerialnego dziedzictwa kulturowego liczy się to, co jest teraz, czyli żywotność tego elementu oraz plan ochrony i działania, które służą podtrzymywaniu trwałości tego elementu. No, w przypadku języka śląskiego myślę, że nie ma takich wątpliwości, bo wiemy, że zjawisko jest trwałe ciągle od kilkuset lat. Przyszłość wydaje nam się, będzie jak najbardziej w takich barwach pozytywnych, jasnych. Tym bardziej, że wpis elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego w te rejestry, które zostały utworzone w oparciu o konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, powodują taki fantastyczny efekt u depozytariuszy. Dają ogromne poczucie dumy i takiego poszanowania tego ich dziedzictwa. I temu też służy konwencja i takie też były intencje twórców konwencji, żeby depozytariuszom konkretnych elementów dziedzictwa niematerialnego wesprzeć ich w takim zwiększeniu widzialności tego elementu, w poszanowaniu tego elementu, ale i samym depozytariuszom po prostu, proszę Państwa, dać poczucie dumy. Jak ktoś nie widział, jak górnicy 60-letni skakali z radości, jak dostali certyfikatu wpisu Barbórki na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego w 2018 roku, to nic nie widział.
6: Ile to wszystko może zająć czasu? Już mówię o tym finale, czyli ewentualnym wpisie na listę UNESCO.
7: Ja myślę, że trudno mi jest powiedzieć. Trudno jest powiedzieć. Zależy od tego, w jakim tempie będą się tutaj toczyły te konsultacje społeczne. Wiecie Państwo, to jest tak, że sprawność w napisaniu tego wniosku zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od depozytariuszy, tak? Takim słowem kluczowym, na którym to ta cała praca powinna bazować, jest, proszę Państwa, konsensus. Więc miejmy nadzieję, że tak jak na tym takim spotkaniu, powiedzmy, rozpoznawczym, które odbyło się w sobotę, tutaj w tym miejscu, doszło do konsensusu bardzo przedstawicieli zróżnicowanych środowisk regionalnych, o różnych, można powiedzieć, optykach, to miejmy nadzieję, że tak będzie również w czasie konsultacji społecznych. Ja nie chciałabym tutaj podawać jakichś konkretnych dat, bo tak jak mówię, to wszystko będzie zależało od tego, jak nam będzie się wspólnie pracowało, bo wiecie Państwo, ja tu jestem tylko osobą, która to napisze i tak jak w przypadku innych wniosków, które miałam zaszczyt pisać, bo nie jestem ani górnikiem, ani hutnikiem, godum inoczesami, ale to i to też w domu raczej. Natomiast, czy z górnikami, jak rozmawiam? Natomiast ja nie jestem depozytariuszem, nie uważam się za depozytariusza Śląskiej Gotki, ale uważam, że wszystkim depozytariuszom należy się szacunek i taka sprawiedliwość dziejowa. Plan ochrony zgodnie z literą konwencji, z regulaminem wpisu wypracowuje się wspólnie z depozytariuszami właśnie w ramach konsultacji społecznych. Niemniej, biorąc pod uwagę to, jak pięknie język śląski jest wykorzystywany w tej chwili jako nośnik kultury, ile powstaje tekstów kultury w języku śląskim. Myślę, że tutaj nie ma się tak naprawdę czego bać i program ochrony będzie niczym innym, jak tylko takim zobowiązaniem się depozytariuszy do tego, żeby robili to, co robią.
0: Z europosłem Łukaszem Kohutem i historyczką kultury dr Beatą Piechą-Wanshagen rozmawiała Anna Kropaczak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Już 12 minut po czwartej. To nowy program, który nazywa się Pierwsza Kawa.
9: Kucharz Polski. Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
1: Gotta take a little time.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. A co nowego? No jest nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. W Słubicach w ten weekend odnotowano ponad 40 kresek powyżej zera. Nadal niemal w całym kraju obowiązują alerty przed upałami. Lekarze mają kilka porad, jak poradzić sobie w takich warunkach. Są jeziora, ale brakuje kąpielisk. O tym problemie alarmuje wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na Podkarpaciu, a dokładniej na autostradzie A4 w kierunku Korczowej między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl. W okolicy Dobkowic bus zderzył się z samochodem ciężarowym. 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest tam prawy pas ruchu. 40,5 stopnia Celsjusza w cieniu to nowy rekord ciepła w historii pomiarów Polski. Najwyższą temperaturę odnotowano wczoraj w lubuskich Słubicach. Mieszkańcy mówią, że to od lat najgorętsze miejsce w Polsce.
3: Jak zawsze w Słubicach najcieplej. No tak jest chyba, nie? Jak tu pan czuje, to chyba tak jest.
4: Spodziewał się pan takich rekordów
3: w ten weekend? Tak. A może nie w tym weekend, ale w tym roku to tak jest. Ogólnie co roku zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
5: Gorąco jest, więc na miasto tylko jak coś potrzeba załatwić albo kupić i szybko do domu trzeba się ukryć.
4: Szybkie zakupy teraz, tak?
5: Tylko to, co potrzebne i z powrotem do domu i najlepiej przy basenie posiedzieć.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Na ostrzeżenia synoptyków przed upałem co najmniej do wieczora będą jeszcze obowiązywać się niemal w całej Polsce. Lekarze apelują o zachowanie szczególnej czujności w takich warunkach.
6: Załóż szapkę, luźne ubranie, chroń się w cieniu między 11 a 16. No to są takie ABC, tak, które uczymy naszych pacjentów, więc maluchy powinny uważać, osoby starsze, seniorzy.
4: A czy dobry pomysł to wietrzenie mieszkania, domu, gdy jest ponad 30 stopni na termometrze?
6: To zależy, jeżeli to jest północna strona. Oczywiście jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, czy to alergik, czy nie alergik. Jeżeli jest to alergik uczulony na trawy, raczej bym nie wietrzył. Jeżeli natomiast nie mamy tego problemu, a chcemy przewietrzyć nasze mieszkanie, to otwieranie okna po północnej stronie, tam gdzie jest zacienienie, można. Po tej południowej, czy też zachodniej, no powinno być wszystko zamknięte. Najlepiej jakieś blackouty, sztory, okiennice.
2: Podpowiada alergolog i specjalista chorób wewnętrznych profesor Piotr Dąbrowiecki, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Najnowsze prognozy także na wciąż gorący początek nowego tygodnia mamy na rmf24.pl.
7: To są fakty RMF FM.
2: Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować. To oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Poinformował też, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego.

0: z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
1: Nikto i nikoli nie będzie nakazywać.
0: Nikt nigdy nie będzie nam nakazywał, jak żyć, jak mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięcznym i jakich bohaterów powinniśmy szanować. Takie stanowisko może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu Faktów. Nad polskimi jeziorami brakuje kąpielisk, alarmuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samorządy z oszczędności nie wyznaczają takich miejsc, żeby nie musiały zatrudniać tam ratowników. Jednym z popularnych jezior, nad którym nie ma żadnego kąpieliska, a więc nie ma też ratownika, jest Jezioro Piaseczne na Lubelszczyźnie.
2: To jest oszczędność, no co, na życiu ludzkim?
3: Myślę, że na pewno by się przydało, jest bardzo dużo dzieci.
2: Bardzo dużo osób się kąpie.
4: No samorządy nie wyznaczają kąpielisk, bo taniej.
5: Bo taniej, ale nawet jeżeli by można było w ramach samorządów od nas, letników, jakiś drobny podatek wziąć, myślę, że większość osób by się na to zgodziła.
6: Warto oszczędzać na ratownikach?
7: To nie jest dobra oszczędność. W każdym takim miejscu potrzebni są ratownicy.
0: Usłyszał na zatłoczonej plaży Jeziora Piaseczno reporter RMF FM Dominik Smaka. No to jak nie martwić się na wakacjach przed wyjazdem, bo o takich wakacjach mówimy, najlepiej pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, kupmy ubezpieczenie turystyczne. Po drugie, spakujmy podstawową apteczkę. A przed dniem podróży należy także sprawdzić stan techniczny auta.
8: Jeżeli już jesteśmy spakowani, jeżeli już mamy wszystko sprawdzone, to tak naprawdę musimy zabezpieczyć nasze miejsce zamieszkania. Czyli też, jeżeli mamy zaufanych sąsiadów, powiedzmy im o tym, przekażmy informację, że nas nie ma, nie będzie. Jeżeli cokolwiek by się działo w okolicy naszego domu, naszego mieszkania, naszej działki, to żeby bezpośrednio zgłaszali, czy właśnie do nas, chociaż jak jesteśmy setki kilometrów dalej, nie jesteśmy w stanie podjąć żadnych działań, to tak naprawdę do osoby jakiejś najbliższej, która będzie mogła w tym czasie się zaopiekować.
0: Radziła nadkomisarz Emilia Kosma z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów. Startujemy punktualnie o 6:00. Zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dziękujemy za te fakty, a na zegarach już 5 minut po 5:00. Dzień dobry.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: A to oczywiście czas najnowszych faktów. W RMF FM zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Gorący dzień dobry, 26,5 stopnia o poranku w Warszawie.
3: I to właśnie stolica jest w tej chwili najcieplejszym miastem Polski na temperaturowych mapach IMGW.
2: To fakty RMF FM w pierwszy poniedziałek wakacji.
3: W nich zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców. Zablokowana jest 71 między Żgowem i Konstantynowem Łódzkim.
2: To jest trudny dzień dla pasażerów pociągów.
3: Część składów jest odwołana z powodu tropikalnych upałów.
2: A na Mundialu?
3: Na Mundialu Kanada z awansem do 1/8 pokonała Republikę Południowej Afryki. Jest 6:00, zaczynamy poranne fakty od aktualnej informacji dla kierowców. Nie przejedziecie w tej chwili 71 między Żgowem a Konstantynowem Łódzkim.
2: W Pabianicach zapalił się budynek stojący tuż przy krajówce. Akcja strażaków trwa.
3: Drogę zablokowano, uprzedzamy. Na dwójce natomiast w Zawadzie w Łódzkiem między węzłami Dąbie i Wartkowice na pasach w kierunku Warszawy także uważajcie na strażaków i służby drogowe.
2: Auto osobowe najechało na ciężarówkę i chwilę później stanęło w płomieniach. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej 3 godziny.
3: Przejechać można w tej chwili tylko jednym pasem autostrady.
2: 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu upałów.
3: Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
2: Chodzi m.in. o pociągi relacji Łódź-Warszawa, Kostrzyn-Gdynia i Kraków-Jelenia Góra.
3: Poza tym ponad 20 składów o poranku jest opóźnionych. To potwierdza reporter RMF FM Michał Dobrułowicz, który jest w tej chwili przed tablicą odjazdów w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie.
2: Dzień dobry Michale, które pociągi no i jak bardzo są opóźnione?
4: Dzień dobry, ponad godzinę opóźnienia ma teraz pociąg Karpaty z Zakopanego przez Warszawę do Gdyni. 55 minut opóźnienia skład Gwarek z Krakowa do Ustki, a ponad 20 minut pociąg Intercity Spodek z Krakowa do Poznania. Pasażerowie potwierdzają, że sytuacja jest teraz lepsza niż wczoraj, ale wciąż to na pewno jest i będzie trudniejszy poranek niż zwykle na kolei.
5: Przyjeżdżam właśnie pociągiem Berlin-Warszawa, no to 70 minut opóźnienia było.
4: A teraz panie czekają?
5: A teraz córka jedzie do Krakowa.
4: Jaka jest strategia o poranku na podróż, bo temperatura coraz wyższa będzie?
6: No na pewno jakieś lekkie przebywne ubrania, jakby ewentualnie klima nie działa w pociągu, no i wiadomo, że trzeba się nawadniać.
4: Przed chwilą tu na peron wjechał opóźniony pociąg do Świnoujścia, a PKP Intercity przypomina co kilka chwil komunikatami w głośnikach, że do jutra z powodu upałów można zwrócić bilet i odzyskać pieniądze i to dotyczy teraz wszystkich rodzajów biletów.
7: Gorące fakty RMF FM.
3: W Słubicach w Lubuskiem odnotowane wczoraj 40,5 stopnia Celsjusza. To jest nowy, najwyższy odczyt ciepła w historii pomiarów w Polsce.
2: Rekord najwyższej temperatury w Polsce wynosił dotychczas 40,2. Odnotowane 29 lipca 1921 roku w Pruszkowie, w województwie opolskim.
3: A my w faktach oddajemy głos mieszkańcom Słubic. Jak radzić sobie z tak wysoką temperaturą?
8: No wydaje mi się, że na pewno trzeba jak najmniej na dworze przebywać, a jak przebywać to tylko przy wodzie albo w wodzie.
9: No jest to odczuwalne na pewno. Nie jest tak do końca to przyjemne już.
10: Spotkała się pani z taką temperaturą gdzieś w jakichś cieplejszych krajach? Nigdy?
9: Nie, znaczy kiedyś we Włoszech też spotkałam się z 40 stopniami, no i nie było to dobre wspomnienie.
11: Zawsze wiemy, że te jakieś kilka dni w roku są takie, że mówi się o Słubicach, że jest gorąco tutaj.
3: A te głosy w słyszanych Słubicach zabrał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Bardzo gorąco, a chwilę później bardzo gwałtowne burze.
3: Właśnie lubuskie doświadczyło wczoraj takiego pogodowego rollercoastera.
12: 146 razy od godziny 15 do godziny 23 lubuscy strażacy interweniowali podczas niedzielnych burz. Najwięcej zdarzeń zanotowaliśmy w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gołęzie.
2: Obotrzył brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
3: A w

0: współgospodarze Mundialu Kanada pierwszą drużyną z awansem do 1/8 finału.
1: W Los Angeles Kanadyjczycy pokonali Republikę Południowej Afryki z 1-0.
0: Tak jest, mecz dla bardzo cierpliwych, bo bramki doczekaliśmy się dopiero w 92 minucie. Do bramki RPA trafił Steven Eustachio, a mecz obserwował nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry, bramka padła, kiedy w zasadzie wszyscy myśleli już, że za chwilę będzie dogrywka. To ogromne rozczarowanie, bo to mój kraj i bardzo chciałem, żeby wygrali. Jestem z nich bardzo dumny, ale jednocześnie strasznie mi przykro. Naprawdę jestem z nich dumny, bo zagrali bardzo dobrze. Naprawdę zagrali świetny mecz, mówi Mosi Kozi, kibic z Republiki Południowej Afryki. Zespół wraca do kraju, to koniec przygody z Mundialem. Ale kibice wróżą sukces. Przez najbliższe 4 lata musimy budować na tym, co osiągnęliśmy i zaufać naszym krajowym zawodnikom, bo pokazali, że potrafią grać. Wszyscy dali z siebie wszystko i nie bali się wielkiej sceny. Wielu z nich występuje przecież w silnych klubach, a właściwie w mocnej południowoafrykańskiej lidze. W tej drużynie jest też wielu młodych piłkarzy. Jestem przekonany, że na Mistrzostwach Świata w 2030 roku dotrzemy przynajmniej do półfinału, powiedział Morena Malan, kibic z RPA.
0: Ciekawe, czy wtedy zagrają biało-czerwoni. Dziś wieczorem o 19:00 ciąg dalsze emocji. Brazylia zagra z Japonią w Houston.
1: O 22:30 w Bostonie Niemcy kontra Paragwaj.
0: I dla naprawdę wiernych kibiców gorące piłkarskie emocje w środku nocy o 3:00 w Monterrey Guadalupe. Mecz Holandia-Maroko.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Wstępnie już trochę o pogodzie słyszeliśmy. Co na ochłodę? To tutaj już Tomasz Olbratowski.
7: Na ochłodę to przyjrzyjmy się temu, co się na świecie dzieje i nam się chłodno, zimno zrobi. Dreszcze zimne przejdą po plecach.
6: Szukamy najchłodniejszych miejsc w Polsce. No dzisiaj...
7: Lodówka.
6: Okolice Szczecina.
7: Zamrażarka w Biedronce.
6: A już w ogóle najchłodniej to lodówka w okolicach Szczecina. Dzisiaj tam patrzę na 14-15, takie 20 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
6: Chodzi o to, że na zachodnich krańcach Polski już około godziny...
8: RMF 2000.

0: RMF On.
1: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: 3 osoby zostały poszkodowane w pożarze bloku przy ulicy Rycerskiej w Poznaniu.
2: Ogień pojawił się tam w jednym z mieszkań. Strażacy ewakuowali z budynku 13 mieszkańców.
1: Na miejscu pracowało 7 strażackich zastępów. Przyczyny pożaru będzie ustalała policja.
2: Pęknięty pas startowy na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie w nocy został naprawiony.
1: I te informacje o poranku potwierdził reporter RMF FM.
2: Jak informowaliśmy już w faktach, z powodu upałów na jednym z dwóch pasów startowych lotniska Chopina wczoraj potwierdzono pęknięcia.
1: O poranku samoloty na stołecznym lotnisku startują już zgodnie z planem.
2: Przypominamy problemy o poranku na kolei. 21 pociągów nie wyjedzie dzisiaj na tory z powodu właśnie gorącej temperatury. Taką informację przekazało w porannym komunikacie PKP Intercity.
1: W faktach o 7 połączymy się z naszym reporterem, który rozmawia z pasażerami na Dworcu Centralnym w Warszawie. Prezydent Wołodymyr Zełenski skierował do Rady Najwyższej projekt ustawy przewidujący utworzenie panteonu narodowego, w którym mają zostać upamiętnieni bohaterowie walczący o niepodległość Ukrainy.
2: Ogłaszając tę inicjatywę, podkreślił, że o tym, kogo Ukraińcy uznają za swoich bohaterów, będą decydować wyłącznie oni sami. Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Tak mówił Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
1: Pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Operacji Ukrainy.
2: Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego.
1: W odpowiedzi dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Kanadyjski mundialowy sen trwa. Zawodnicy z klonowym liściem na piersi awansowali do 1/8.
1: RPA po porażce wraca do domu, a w mistrzowskich faktach sportowych o poranku Patryk Cerwański. Dzień dobry, Patryku.
4: Dzień dobry. Bohaterem tego meczu Steven Eustachio. To był już doliczony czas gry. Dośrodkowanie Kanadyjczyków. Obrońca wybija piłkę przed pole karne. Tam dopada do niej właśnie Eustachio. Przyjmuje piłkę klatką piersiową. Po chwili strzela, no i zdobywa bramkę na wagę awansu. Niezwykle dramatyczne zwycięstwo. Uważam, że jego wpływ na Kanadę oraz to, jak inspiruje ono ludzi, będzie ogromne. Jestem naprawdę dumny z zespołu. Uważam też, że to było zwycięstwo w pełni zasłużone. Podkreślał trener Kanadyjczyków Jesse Marsh. Mecz rozegrano w Kalifornii, a do stanu Illinois ma przenieść się Robert Lewandowski. Podpisanie kontraktu z Chicago Fire ma nastąpić niebawem, podkreśla dziennikarz Fabrizio Romano, specjalizujący się w piłkarskich transferach. Niemiecki Sky Sport dodaje też, że to ma być 2-letnia umowa. Polscy siatkarze pokonują Argentynę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Gliwicach, ale nie wynik całego meczu jest tym razem najważniejszy, bo to pierwszy set tego spotkania zapisze się w historii dyscypliny. Argentyna wygrała go 50-48.
5: Na pewno będziemy sobie wspominać tego seta, natomiast ten, gdyby był wygrany, z pewnością byłby dużo lepiej przez nas wspominany i na dłużej zostałby w pamięci. Na pewno będziemy pamiętać tego seta, natomiast najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy dzisiaj.
4: Podsumował Aleksander Śliwka, no w kolejnych setach Polacy górą. Sebastian Ogier wygrywa rajd Akropolu. Dla francuskiego kierowcy to drugi triumf w tym greckim rajdzie, a czekał na to od 2011 roku.
6: The Greek God. Finally.
4: No, greccy bogowie w końcu mnie wspierali i bardzo za to dziękuję. Tak mówił na mecie Ogier. W ostatnim dniu miał trochę szczęścia. Na pozycji lidera awansował po problemach Thierry'ego Nouvilla. Belek 2 razy złapał kapcia i ostatecznie stracił do zwycięzcy blisko minutę.
7: Cały rok czekania, żeby teraz powiedzieć przed wami. Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
8: Dokładnie, też czekałam cały rok na ten moment, a wy koniecznie dajcie znać SMS-em pod 3322, jak przetrwaliście w ogóle ten upalny weekend, bo było naprawdę gorąco i dzisiaj też będzie. W wielu regionach temperatura osiągnie tak 34-38 stopni, lokalnie może nawet więcej. I w ciągu dnia czeka nas naprawdę dużo słońca, ale po południu i wieczorem miejscami mogą pojawić się burze.
7: Nie zapomniała, jak to się robi, nie zapomniała.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: W porannych faktach raport po nawałnicach, które przeszły przez województwa wielkopolskie i lubuskie.
3: Z powodu upałów o poranku są ogromne utrudnienia na kolei.
2: Wiele pociągów odwołano, inne są opóźnione.
3: Na dworcu centralnym w Warszawie jest nasz wóz satelitarny. Za moment połączymy się z naszym reporterem.
2: Kłopoty z wodą w gminach Małopolski.
3: A na tatrzańskich szlakach od rana już turyści.
2: 29 dzień czerwca, pierwszy poniedziałek wakacji. Niemal 270 razy interweniowali strażacy z Lubuskiego i Wielkopolski przez część regionów, w którym to wczoraj notowano rekordową temperaturę, nawet ponad 40 stopni, przetoczyły się wczoraj intensywne burze.
3: Z najnowszymi informacjami reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, gdzie było najwięcej zgłoszeń?
4: W powiatach pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce. W Pile piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną i wybuchł tam pożar. Z kolei w miejscowości Jaraczewo strażacy otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym dachu. W sumie interweniowali 112 razy. Ponad 150 interwencji odnotowali strażacy z województwa lubuskiego. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
5: Ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Na odcinku około kilometra powaliła lokalna trąba powietrzna.
4: Strażacy zabezpieczali też kempingi nad jeziorami. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
2: 113 minut opóźnienia. O poranku ma pociąg Uznam z Chełmu do Świnoujścia i to jest jeden z ponad 20 o poranku opóźnionych składów.
3: Kolejnych 21 pociągów zostało odwołanych właśnie z powodu upału. Takie informacje przekazuje w porannym komunikacie spółka PKP Intercity.
2: A wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed dworcem centralnym przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Tam z pasażerami rozmawia nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy po raz kolejny w faktach.
6: Dzień dobry,
2: które jeszcze pociągi są odwołane, a które opóźnione?
6: Opóźnione o dokładnie 75 minut jest teraz pociąg z Zakopanego do Gdyni przez Warszawę. Ponad 50 minut opóźnienia ma pociąg też do Gdyni, ale z Gliwic. To jest, jak mówiliście, pierwszy poniedziałek wakacji i to widać tutaj na dworcu. W hali głównej spotkałem przed chwilą m.in. tych, którzy jadą na obóz harcerski. Zaskoczyły ich tu informacje, że są pociągi opóźnione nawet o prawie 2 godziny.
7: No bardzo dużo, w sensie jakbym organizował obóz i akurat miałbym teraz takie opóźnienie, to byłbym lekko zdegustowany przynajmniej.
6: Państwo dokąd jadą?
7: My akurat teraz dzisiaj do Szczecinka.
6: Tutaj na razie zgodnie z planem?
7: Tak, tak, póki co tak. Zobaczymy jeszcze na rozkładę, ale póki co tak, tak.
6: Jest zapas wody, który państwo zabierają do pociągu?
7: Jak najbardziej polecamy jakąś wodę, jakieś izotoniki, może coś takiego. Chłodzić się i pilnować tego. No i też tam patrzeć można pasażerów, czy oni dobrze się czują.
6: Pasażerowie patrzą też na tablicę odjazdów. Tu przy kolejnych pociągach pojawia się hasło odwołany. Na przykład obok pociągu Karkonosze ze Szklarskiej Poręby do Warszawy. Na tory nie wyjedzie też dzisiaj pociąg Piłsudski z Krakowa do Warszawy, planowany niedługo, bo 7.25.
3: A z powodu upałów część małopolskich gmin ma problemy z dostawami wody dla mieszkańców.
2: Samorządy apelują o oszczędzanie wody, ciśnienie w kranach spada.
3: Na rynku w Brzesku jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Kłaniam się, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Od kiedy tam są kłopoty z wodą?
8: No, największe problemy wystąpiły tu w sobotę, stąd pojawił się apel o oszczędzanie wody. Miejscowa sieć nie była w stanie sprostać dużemu poborowi, który wtedy nastąpił. Konieczne było dostarczanie wody za pomocą beczkowozów. Poważne problemy pojawiły się także w gminie Nowy Wiśnicz. Tam konieczne było zwołanie sztabu kryzysowego. Samorząd zwrócił się z prośbą o rezygnację z poldewania ogródków, trawników i działek, a także o nienapełnianie basenów. Zalecono również ograniczenie wszelkich prac, które wymagają dużego poboru wody. Z Brzeska Paweł Konieczny.
9: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
2: 29 dzień czerwca w kalendarzu. Pierwszy, jak mówiliśmy,

0: ósmy poniedziałek wakacji.
1: Nasz zakopiański reporter Maciej Połachicki wyruszył na tatrzańskie szlaki, żeby o poranku porozmawiać z turystami wyruszającymi w górę.
2: Oficjalnie wakacje zaczęliśmy.
3: Tak.
2: Jakie plany na ten pierwszy dzień?
4: No już nie pierwszy, trzeci. Dzisiaj Giewont atakujemy.
5: To my tutaj z całą ekipą przyjaciół właśnie wspinamy się na halę gąsienicową. Bardzo się cieszymy, wstaliśmy rano, gotowi, pełni energii.
2: Widać już jakieś tłumy na szlakach, widać, że się ten sezon zaczął, czy na razie spokojnie?
4: Myślę, że spokojnie na chwilę obecną. Turystów tak jak za wiele nie ma, a to akurat dobry okres, żeby jakieś ruchy na szlakach podejmować.
6: Chodzimy wcześniej, ponieważ nasz wspaniały przyjaciel i kuzyn ma jeszcze wieczór kawalerski dzisiaj do zaliczenia, wobec tego dzień pełen planów.
0: Oj panowie, oby nic tych planów nie pokrzyżowało.
1: Za oceanem mundial mundialem, Kanada w 1/8, ale coraz głośniej o Robercie Lewandowskim.
0: Według medialnych doniesień transfer do Chicago Fire jest przesądzony, zatem...
7: Go Fire! Woo! Chicago!
1: Reprezentant Polski miał uzgodnić z klubem 2-letni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin.
0: Według Sky Sports i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps.
1: Umowa ma przewidywać zarobki Lewandowskiego na poziomie około 20 milionów dolarów rocznie.
0: Zatem byłby to drugi najwyższy kontrakt w lidze MLS po Argentyńczyku Lionelu Messi.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Czas na wakacyjną prognozę pogody.
12: No i mamy to. Padł rekord ciepła w Polsce po 105 latach. W niedzielę w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, a w Toruniu 40,3 stopnia Celsjusza. Od 105 lat nie było takiej sytuacji, więc w sumie nie wiadomo, co powiedzieć. Może wy mi, Jacek...
13: Gratulować chyba.
12: Gratulować?
13: Chyba
12: no to chyba
13: gratulować.
12: Gratulujemy. Dzisiaj najcieplej w Lubelskiem. Tam może być nawet 39 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: 6:07. Wakacja, przygoda...
14: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację, odporność oraz koncentrację. Stymuluje produkcję komórek macierzystych. Spowalnia procesy starzenia. To czas dla Ciebie. Lepsze samopoczucie oraz więcej energii. Zapraszamy na sesje tlenowe do komory normobarycznej w Jedlinie Zdroju, ulica Zielona 1. Więcej na fanpage'u Normobaria Jedlina.

0: to coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Słuchacie stacji RMF 2000.
1: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
2: Rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej Amerykanów w Polsce weszły na kolejny etap. Tak twierdzi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jak dodawał, strona amerykańska ma podjąć ostateczną decyzję w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
4: Szybka odpowiedź na mój list do szefa Pentagonu, pozwalająca kontynuować ten proces już bardzo sformalizowany, ale mający też charakter związany z wskazywaniem lokalizacji, przygotowaniem finansowania. Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
2: A wśród potencjalnych lokalizacji baz Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia Poznań i Wrocław.
3: Komentarze do bieżących wydarzeń jak zawsze w RMF FM tuż po 8:00.
2: Także w wakacje. Dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Zapraszamy.
3: W faktach o 8:00 także polski Forrest Gump.
2: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni. Dokonał tego Tomasz Sobania, a my na mecie usłyszeliśmy te słowa rekordzisty.
5: Uwaga, uwaga! Robimy duży hałas dla RMF FM. Uwaga, 3, 2, 1.
3: Ale nam miło. O 8:00 wrócimy na Times Square w Nowym Jorku, gdzie Polak kończył bicie swojego rekordu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I czas na wakacyjną prognozę pogody, no i Magic.

Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: RMF 2000.
1: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: A zaczynamy od A4.
3: Koło Gliwic zderzenie o poranku czterech ciężarówek.
2: Rządowa reforma systemu ochrony zdrowia.
3: Jutro mają o niej rozmawiać premier z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u.
2: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni.
3: Nowy rekord ustanowił Polak ultramaratończyk Tomasz Sobania.
2: W porannej rozmowie w RMF FM już za moment Janusz Cieszyński.
3: Poseł PiS, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia. Zapraszamy.
2: O poranku zderzenie czterech ciężarówek na śląskim odcinku A4 koło Gliwic.
3: Uważajcie, w tej chwili na odcinku Sośnica, Zabrze Południe, na pasach w stronę Wrocławia.
2: Tam w tej chwili utrudnienie i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
3: Propozycję reformy systemu ochrony zdrowia w tym tygodniu może zaproponować rząd. Ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz i to ma być reakcja na aferę dotyczącą warszawskiego szpitala południowego.
2: Jutro w tej sprawie dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z szefową resortu zdrowia i prezesami NFZ-u. O poranku nasz wóz satelitarny i Michał Dobrołowicz. Michale, wiemy, co ma znaleźć w tym pakiecie reform?
4: Tak, znamy główne założenia. Jak ustaliłem, to będą przepisy, które dadzą państwu większą kontrolę nad tym, jak dużo pracują lekarze i ile zarabiają. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała mi, że jeden z pomysłów to ograniczenie pracy na akord, gdy lekarz na kontrakcie zarabia więcej, gdy wykonuje lepiej wycenione zabiegi.
5: Ten procentowe rozwiązanie uzależniania jakby wynagrodzenia od wartości procedury dzisiaj doprowadza do wielu sytuacji, w których te kominy płacowe są bardzo duże i tutaj powinniśmy tutaj tą legislację w jakiś sposób doprecyzować.
4: To na razie jest jednak dopiero plan na najbliższe miesiące. Tymczasem już dzisiaj, za niecałą godzinę, o 9:00 w stołecznej prokuraturze ma rozpocząć się kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on przekazał informacje o możliwych nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym.
2: 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 49 dni.
3: Tomasz Sobania, ultramaratończyk, w weekend ustanowił nowy rekord. Do tej pory 50 maratonów w 50 stanach USA przebiegł jedynie Amerykanin Dean Karnazes 20 lat temu.
2: Sobania początkowo chciał ten wyczyn powtórzyć, no ale jednego dnia pokonał trasę 2 maratonów.
3: A każdy etap trasy relacjonował nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski, dlatego na mecie w prestiżowym miejscu na Times Square na Manhattanie padły takie słowa.
6: Uwaga, uwaga! Robimy duży hałas dla RMF FM. Uwaga, 3, 2, 1. To jest finisz, proszę państwa. Jesteśmy właśnie na Times Square w Nowym Jorku. Przyszło mnóstwo Polaków. To jest moment, o jakim ja nawet nie wyobrażałem sobie, że to może być takie piękne. Bieg w 50 amerykańskich stanach właśnie się zakończył. Pobiłem rekord świata. To było coś niesamowitego, naprawdę niesamowita przygoda. Dziękuję, że byliście, że słuchaliście i kibicujcie w następnych planach.
2: Tomasz Sobania, polski ultra-rekordzista.
3: Zostawiamy Nowy Jork, skupmy się na politycznym tu i teraz.
7: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
2: 7:58, również w wakacje. To czas na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Telikowski, jego gość, witamy.
8: Witam, a moim gościem jest Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia, były minister cyfryzacji. Witam, panie ministrze, panie
9: dzień
8: pośle.
9: Dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Wołodymyr Zełański idzie na zwarcie z Polską?
9: No, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Ja przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce,
8: z którego
9: będzie się...
8: będzie UPA.
9: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego panteonu, no i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
8: W co gra w tej chwili Zełański? No bo to jest kluczowe pytanie. Przecież on wie, jaka jest reakcja Polski, wie, jaka jest reakcja Izraela, co być może nawet jest pod pewnymi względami istotniejsze. Nawet czytał prasę zachodnią.
9: Myślę, że gra na swój wewnętrzny rynek, czyli gra na to, co się dzieje na Ukrainie, a nie na to, co się dzieje za granicą, dlatego że widzi, że to, co dzieje się u niego w kraju, dla niego może przybrać bardzo niekorzystny obrót. Mówi o niedawno ujawnionych aferach, przecież tam wymieniono szefa kancelarii prezydenta.
8: No, są Wowie, to znaczy w nagraniach pada takie imię.
9: Pan Mindycz.
8: Tak.
9: Tak, no właśnie. No i myślę, że odwracanie uwagi od tego rodzaju wydarzeń to jest to, czym teraz

0: zajmuje prezydent Zełenski i robi to w fatalny dla polsko-ukraińskich relacji sposób, dlatego że, ja powiem tak, niedawno spotkałem takiego człowieka, który odpowiada za budowę takich dronów morskich Magura. To są drony, które odnoszą gigantyczne sukcesy, dzięki nim flota na Morzu Czarnym właściwie siedzi w porcie. I pokazał mi prototyp. I wie pan, co jest na tym prototypie? Starlink, którego dostarczyła Polska. I to była fantastyczna współpraca, która przynosiła konkretne efekty w postaci tego, że Ukraina po prostu zagoniła ruskich do narożnika w wielu miejscach. I bardzo, bardzo słabe jest to, że polsko-ukraińskie relacje z takiej mądrej pomocy kierowanej na nasze interesy dzisiaj ma takie oblicze. Dobrze, to jest w 100% wina Ukrainy i prezydenta Zełenskiego.
1: Ale co powinniśmy teraz zrobić? Bo ordery już zabraliśmy, to już się stało, znaczy jeden zabraliśmy, reszta, część została odesłana. Co my teraz mamy zrobić na tą ewidentną prowokację? No bo w tej chwili to już trudno udawać, że to jest przypadek. To jest świadoma polityka potwierdzona słowami.
0: Panie redaktorze, moje środowisko polityczne od samego początku nie udawało, że to jest przypadek. To robił rząd Donalda Tuska,
1: który... Ale ja się pytam, co teraz mamy zrobić?
0: Ale to ja panu powiem. Skuteczna polityka, taka jak do tej pory prowadzona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli polityka absolutnego braku zgody dla działań pana
1: Skuteczna polityka to jest polityka, która prowadzi do odwrócenia decyzji, a nie do ich eskalacji.
0: Skuteczna polityka to jest taka, która prowadzi do tego, że stawiamy bardzo jasną granicę, że nie może być obrażania Polski na arenie międzynarodowej.
1: I teraz co powinniśmy zrobić? To jest nadal pytanie, bo pan mówi to samo, co robiliśmy, no ale już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Co teraz? Eskalacja? Wstrzymanie, no choćby tych Starlinków, o których pan powiedział, finansowania Starlinków?
0: Moim zdaniem teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
1: To stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Wołodymyr Zełenski idzie na zwarcie z Polską.
3: Nie mam w tej sprawie wątpliwości. Tak mówił przed chwilą Janusz Cieszyński, ciąg dalszy porannej rozmowy w radiu RMF24.
2: Tam zapraszamy na dogrywkę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
7: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
8: Medzik.
9: Pewnie się zastanawiacie, jak długo jeszcze potrwają te upały.
7: To jak się zastanawiałem?
9: No właśnie, tak myślałam.
8: Ja sobie tarota postawiłem.
9: No, nie musisz, wystarczy mnie posłuchać. Dzisiaj jeszcze będą. Już teraz o poranku termometry w Krakowie i w Rzeszowie pokazują aż 29 stopni. Ale już jutro część regionów sobie odpocznie od upałów. I tak na przykład jutro w Poznaniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie będzie już około 25 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
8: Ale czekaj, 25 stopni?
7: No.
8: To chłód idzie.

0: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Śmiertelny wypadek na S11 w Wielkopolsce.
2: Koło Starzyny to jest odcinek między węzłami Poznań na Pachanie Rokietnica. Tir potrącił pracownika firmy prowadzącej prace utrzymaniowe na ekspresówce.
1: Jezdnia zablokowana jest w kierunku Piły. Utrudnienia mogą potrwać nawet do południa, uprzedzamy.
2: Jeżeli możecie, omijajcie też A4 między Zabrzem a Gliwicami.
1: Jak informowaliśmy już w faktach, przed niespełna godziną zderzyły się tam 4 ciężarówki.
2: Razem z nami Anna Krawaczek w faktach. Dzień dobry, Aniu. Co jeszcze wiadomo w tej chwili na temat tego wypadku?
3: Do zderzenia 4 ciężarówek doszło przed bramkami w Gliwicach. Jedna osoba jest zakleszczona w samochodzie i strażacy pomagają jej wydostać się z pojazdu. Utrudnienia dla kierowców są na jezdni prowadzącej do Wrocławia. Główny ciąg autostrady jest zablokowany. Ruch odbywa się jezdnią zbiorczą, czyli równoległą do A4. Policja zaleca zjazd z autostrady na węźle Sośnica. Można też wybrać inną drogę, A1 albo drogową trasę średnicową.
1: Projekt ukraińskiej ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę, pod lupą porannej rozmowy w RMF FM.
2: Jej gość, poseł PiS Janusz Cieszyński, nie ma wątpliwości, że wnoszący ten projekt do Rady Najwyższej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski idzie na zwarcie z Polską.
4: Przeczytałem na ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce,
5: z którego będzie UPA.
4: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu, no i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
2: UPA, Ukraińska Powstańcza Armia.
1: Cała rozmowa z Januszem Cieszyńskim jest na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Trawiaste korty, Londyn i ruszające dziś Wimbledon.
1: Pora na mistrzowskie fakty sportowe. Patryk Serwański.
7: No i od razu będzie dzień pełen emocji. 4 mecze singla z udziałem biało-czerwonych. Turniej rozpocznie się o 12 i właśnie o tej porze swój mecz rozpocznie Maja Chwalińska. Rywalką Tajka, Mananchaya Sawankeu.
8: Maja, oczywiście, biorąc pod uwagę to, co się stało w Paryżu i to, że jest w tej chwili 21. rakietą świata, powinna ten mecz wygrać, ale jeżeli go przegra, to absolutnie nie można wieszać na niej psu.
7: Tak oceniał to wszystko komentator Eurosportu Tomasz Wolfke. Sawankeu w tym roku dobrze gra na trawie, dotarła do ćwierćfinału turnieju w Birmingham, na Wimbledonie przeszła w dobrym stylu przez 3 rundy kwalifikacji. Późnym popołudniem na korcie także Magdalinet i Magdalena Fręch. U panów dziś mecz Huberta Hurkacza, on rozpocznie się mniej więcej o 14. Na mundialu pierwsza drużyna zameldowała się w 1/8 finału, to Kanada. Współgospodarz mistrzostw zagrał z RPA, jedyny gol padł, gdy już wszyscy powoli szykowali się na dogrywkę, czyli w doliczonym czasie gry. Dziś 1/16 finału przyspiesza i to miejmy nadzieję w emocjonującym stylu. Już o 19 mecz Brazylia-Japonia, o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. W nocy mecz Holandia kontra Maroko. Te drużyny zagrały ze sobą w przeszłości na mundialu. W USA w 1994 roku na stadionie w Orlando. Pomarańczowi wygrali 2-1, a pomógł w tym obecny selekcjoner Oranie, czyli Ronald Koeman. Teraz obie drużyny spotkają się w meksykańskim Monterrey. Dobry występ Pii Skrzyszowskiej w zawodach diamentowej ligi w Paryżu. Polka z wynikiem 12 sekund i 46 setnych, piąta w finale biegu na 100 metrów przez płotki.
9: Trening idzie w dobrą stronę, już forma wzrasta, Mistrzostwa Europy zbliżają się. Najlepszy mój występ chyba podczas diamentowej ligi, jeżeli chodzi o wynik, bardzo pozytywny start, jak najbardziej udany.
7: Podkreślała Skrzyszowska, Mistrzostwa Europy w Birmingham w sierpniu.
10: Magda Karwat-Marek i wakacyjna prognoza pogody.
11: Opowiadacie w SMS-ach pod 3322, jak przetrwaliście ten upał w weekend. No i piszecie, że odpoczywaliście w górach albo nad wodą, a część z Was pakowała się na wakacje, bo dzisiaj już od rana jesteście w trasie. I dzisiaj przyda się dobry nawiew w aucie, bo temperatura w większości regionów wciąż mocno powyżej 30 stopni. Trochę orzeźwienia może przynieść deszcz, ale to najwcześniej koło 17.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.

0: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Jest 9:00, właśnie teraz ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty.
2: Doktora Emila Jędrzejewskiego, który zgłosił nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym.
1: Z powodu upału ogromne utrudnienia w podróżowaniu koleją.
2: Odwołanych ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich.
1: W Małopolsce problemy z wodą.
2: A na Wimbledonie już dziś grę zaczyna czworo Polaków jako pierwsza za 3 godziny. Maja Chwalińska.
1: W prokuraturze okręgowej w Warszawie rozpoczyna się właśnie drugie przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. To on miał poinformować o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
2: W zeszłym tygodniu na pytania śledczych odpowiadał milczeniem, informując, że będzie zeznawał jedynie w obecności pełnomocnika.
1: Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Czy dzisiaj lekarz będzie zeznawał?
3: O, wszystko na to wskazuje. Doktor Jędrzejewski stawił się w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Ten z kolei poinformował, że lekarz będzie starał się odpowiedzieć na pytania prokuratora. Na życzenie śledczych dostarczy też niezbędnych dowodów.
4: A jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
3: Mówił Tomasz Jędrasiak, pełnomocnik doktora Jędrzejewskiego. W zeszłym tygodniu prokurator zadał lekarzowi ponad 40 pytań, dlatego przesłuchanie może dziś potrwać nawet kilka godzin. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie, Michał Krasoń.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Jedna osoba zginęła w wypadku na A4 w Gliwicach. Jak już informowaliśmy, na jezdni w kierunku Wrocławia zdarzyły się 4 ciężarówki.
1: Autostrada w kierunku Wrocławia wciąż jest zablokowana.
2: Ponad 70 pociągów kolei wielkopolskich, które miały wyjechać dziś na tory, zostało odwołanych.
1: Powodem? Wysokie temperatury. Na linii faktów Beniamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry, jak u ciebie wygląda sytuacja na torach?
5: No, koleje wielkopolskie tłumaczą swoją decyzję bardzo wysokimi temperaturami oraz wynikającą z nich koniecznością dostosowania organizacji ruchu. Decyzja ta pozwoli zachować bezpieczną i możliwie niezawodną realizację pozostałych kursów. Tak czytam w komunikacie przewoźnika. Odwołane dziś zostały kursy zarówno trakcjami spalinowymi, jak i elektrycznymi. To między innymi połączenia z Poznania do Stęszewa, Grodziska Wielkopolskiego, Obornik, Leszna, Wolsztyna, Wrześni, Kościana, Gniezna czy Szamotuł. Przewoźnik przeprasza pasażerów za utrudnienia. Apeluje o sprawdzanie informacji przed podróżą, bo sytuacja może zmienić się w zależności od warunków pogodowych. Sprawdzam jeszcze teraz opóźnienia na portalu pasażera. Te dotyczą głównie pociągów dalekobieżnych. Od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia notują pociągi Intercity, które mają dziś przejechać przez Poznań.
2: Awaria sieci wodociągowej w wielkopolskiej Opalenicy. Trwa w tej chwili lokalizowanie miejsca awarii, informuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
1: Jak dowiedział się nasz dziennikarz, wody nie ma w całym mieście liczącym ponad 9 tysięcy osób. Mieszkańcy mogą korzystać z zapasów wydawanych w siedzibie wodociągów.
2: Na razie trudno określić, jak długo potrwa usuwanie tej awarii. O oszczędzanie wody z powodu upałów apelują podkrakowskie samorządy.
1: Do części miejscowości trzeba było wysłać beczkowozy.
2: W Nowym Wiśniczu w tej chwili wóz satelitarny RMF FM, tam na miejscu Paweł Konieczny. Pawle,
6: jestem.
2: Gmina zwróciła się z ważnym apelem do mieszkańców.
6: No tak, informuje w nim, że mogą nastąpić problemy z zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia i ciągłości dostaw. Prosi o całkowite zaniechanie wykorzystywania wody do podlewania ogródków, trawników i działek, napełniania basenów czy mycia pojazdów i wykonywania prac porządkowych wymagających dużego zużycia wody. Jak usłyszałem od mieszkańców, jest to zrozumiałe.
7: My tak nie używamy takiej wody, bo do podlewania, bo mamy beczki, mamy taką deszczówkę. Tyle co inno w domu.
8: To powinno być ograniczone, żeby działki, ogrody nie były używana woda. To jest potrzebne do picia, do użytku domowego.
6: Jak udało mi się ustalić, przerwy, które nastąpiły w weekend, nie były spowodowane awariami, a niecodziennym, niezwykle wysokim poborem wody. Z Nowego Wiśnicza Paweł Konieczny.
2: Już dziś startuje oficjalnie 139. edycja najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie.
9: This is Wimbledon.
1: I już dzisiaj na kortach czworo Polaków, jako pierwsza Maja Chwalińska.
2: Samo południe czasu polskiego na korcie numer 12. Finalistka French Open w Londynie będzie musiała sobie poradzić z rolą faworytki w spotkaniu z 23-letnią zawodniczką z Tajlandii o trudnym imieniu i nazwisku.
10: My name is Mananchaya Sawankyo. Mananchaya Sawankyo.
2: Mananchaya Sawankyo, miejsce 164 najnowszej listy WTA.
1: Do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje, po raz drugi gra w Wielkim Szlemie.
2: A po południu na korcie także Magda Linet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz.
1: Także w RMF FM sprawdzajcie ten tenisowy puls dnia.
11: Radio, muzyka, fakty.

0: RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Jeśli chcecie poznać, co nas czeka w pogodzie, a teraz to jest szczególnie ważne, to ma to dla nas Magda Karwat-Marek.
4: A ewidentnie są wśród naszych słuchaczy fani wysokiej temperatury, bo na przykład Wojtek napisał nam, że on to się cieszy i w ogóle co to jest 40 stopni. No chyba dzisiaj do 40 nie dojdzie, chociaż będzie bardzo blisko, na przykład w Lublinie. I już teraz rano koło 9 28 stopni w Łodzi, 30 w Krakowie, 26 stopni w Poznaniu i 31 w Lublinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: 6 minut po godzinie 9. Wstawaj, szkoda lata.
5: RMF 2000.

0: diety plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, Bugajska 6/8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dream.

Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
2: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski już w studiu. Zaczynamy.
3: Ukraiński projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego.
4: Absolutnie skandaliczna sytuacja.
5: Tak mówi o nim gość porannej rozmowy w RMF FM, poseł PiS Janusz Cieszyński. Wśród tych, którzy walczyli o wolną Ukrainę, wymieniona Ukraińska Powstańcza Armia UPA.
3: O 10:00 także opóźnienia na kolei.
5: Podpisanie polsko-szwedzkiej umowy na zakup 3 okrętów podwodnych.
3: A na koniec świętująca Ameryka.
5: Zapraszamy. To jest absolutnie skandaliczna decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Tak o projekcie ukraińskiego Panteonu Bohaterów mówił w porannej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, poseł PiS.
3: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jaka według twojego gościa powinna być odpowiedź Polski?
6: Odpowiedź powinna być zdecydowana. Polska powinna jednoznacznie odnieść się do części z zapisów nowej ustawy.
4: Tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego Panteonu. No i oni tam wpisali UPA, no. Absolutnie skandaliczna sytuacja.
6: Jaka powinna być odpowiedź Polski na te działania?
4: Teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
6: Błędem byłoby natomiast zaprzestanie wsparcia Ukrainy w jej działaniach militarnych.
4: Rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich. Uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie.
6: Polska polityka tych interesów ignorować nie może.
5: Trwają poszukiwania 71-letniego kolarza, który zaginął w trakcie wczorajszego wyścigu rowerowego w Markach na Mazowszu.
3: Organizatorzy Poland Bike Marathon podają, że mężczyzna startujący na dystansie 28 km ostatni raz był widziany 1,5 km przed metą.
5: Zdjęcie poszukiwanego mamy na rmf24.pl. Ponad 160 minut opóźnienia. W tej chwili ma pociąg PKP Intercity Ursa z Berlina do Przemyśla.
3: Prawie godzinne opóźnienie dotyczy składu z Gliwic do Gdyni.
5: A powodem tych problemów jest wysoka, bardzo wysoka temperatura, która doprowadziła do serii awarii sieci.
7: Panie dokąd jadą?
8: Do Lublina.
7: Teraz panie szukają tutaj mocno między peronami, panie krążą.
8: Tak, bo niestety opóźniony przyjechał i nie wiedziałyśmy czy tu, czy tu.
7: O ile minut jest pociąg opóźniony?
8: Godzina 40.
7: Duże zamieszanie jest tutaj dzisiaj na dworcu?
8: Tak, dość spore. Widzę, że jest dużo ludzi i jest dość ciepło, więc na pewno nieprzyjemne warunki.
7: Pierwszy poniedziałek wakacji i ponad 20 pociągów odwołanych.
8: A to mam nadzieję, że mój po prostu tak nie skończy.
3: Usłyszał Michał Dobrołowicz na dworcu centralnym w Warszawie. Dzisiaj Polska i Szwecja podpiszą umowę na zakup 3 nowoczesnych okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej.
5: Dokument zostanie podpisany na pokładzie fregaty ORP generał Tadeusz Kościuszko.
3: My łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, dlaczego ten kontrakt jest tak ważny dla polskiej marynarki?
9: Nowe okręty mają zastąpić wysłużonego Orła, który jest dziś jedynym polskim okrętem pozostającym w służbie. Pozwolą prowadzić skryte rozpoznanie, monitorować działania przeciwnika i chronić infrastrukturę krytyczną na Bałtyku. Ale zanim pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, Szwedzi proponują tak zwany okręt przejściowy. Myślę, że Polska potrzebuje dobrej platformy do szkolenia załóg, aby zwiększyć ich liczbę i przygotować się na przyjęcie nowych okrętów. Mówił mi w grudniu w Karlskronie Mats Wiksel, szef obszaru biznesowego SAP Kockums. Jak dodaje, szwedzkie okręty podwodne opierają się na spójnej filozofii projektowej. Wiele rozwiązań zastosowanych w starszych okrętach jest zbliżonych do tych w A26. Podkreśla, w Gdyni odbędą się również konsultacje międzyrządowe, na miejscu będą delegacje obu państw.
5: I właśnie na dziedzińcu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwają w tej chwili oficjalne powitania.
3: Urodzinowy tydzień rozpoczęty w USA.
5: W sobotę Amerykanie obchodzić będą 250. urodziny Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie już trwają liczne wydarzenia nawiązujące do podpisania Deklaracji Niepodległości.
10: Dzień dobry, przeloty amerykańskich samolotów nad stolicą. Prezydencka orkiestra występująca na scenie w centrum Waszyngtonu. I rozmowy o Ameryce. Czego chciałbym życzyć Ameryce? Ameryko, padnij na kolana i podziękuj miłosiernemu Bogu za to, że dał nam Donalda Trumpa jako prezydenta, ponownie jako prezydenta. Bo ten kraj umierał, powiedział mi mężczyzna, który przyjechał do Waszyngtonu z New Jersey.

0: gdy dowiedział się, że jestem z Polski, rzucił.
1: My mother was Polish.
0: Really?
1: Yes, dzień dobry.
2: Thank you and happy 250 America!
0: W sobotę trwa wielkie świętowanie. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
3: Nowy polsko-amerykański rozdział tej historii napisać ma Robert Lewandowski.
4: Polak podpisać ma, przypominamy, dwuletni kontrakt z drużyną Chicago Fire.
5: Let's go Fire, brand new season ticket number.
4: Zatem nowy sezon z Lewandowskim w roli głównej.
3: W RMF FM sprawdzajcie fakty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Wakacyjna prognoza pogody i Paweł Jawor.

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel, jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny, powraca do Polski. 29 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

taka. Uciekam w moje świętości, objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem. Dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum, więc nie traktuj jej jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski chwilowo są mniejsze.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Term Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy na miejscu Magdalena Wojtoni, Tomasz Stańszewski. Słuchamy.
2: Nie, czy drugi z uczestników.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Na S8 w pobliżu podwarszawskich Michałowic.
4: W kierunku stolicy w tej chwili przejechać można tylko jednym pasem ekspresówki. Stan alertu, jak mówiliśmy, w szpitalach w związku z falą upałów.
3: W niektórych na dyżurach dodatkowy personel. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed Narodowym Instytutem Onkologii przy ulicy Rentgena w Warszawie.
4: Tam na miejscu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale,
5: dzień dobry. I tutaj już 35 stopni na termometrze.
4: No więc właśnie, jak teraz w takich warunkach działa ta placówka?
5: Łatwiej niż zwykle można zmienić termin badania czy wizyty. Jeśli pacjenci ocenią teraz, że ze względu na ten upał nie dojadą do szpitala, pracownicy zapewniają, że znajdą nowy, w miarę możliwości bliski termin. Trzeba tylko to wcześniej uzgodnić telefonicznie. Do tego cały czas rozdawane są tutaj dookoła mnie butelki z wodą, a pracownicy szpitala przed momentem przynieśli do przychodni wentylatory.
6: Zbieramy wentylatory z całego szpitala, żeby tutaj w przychodni, która była budowana w latach 80., oddana do użytku w latach 80., jednak troszeczkę ułatwić naszym pacjentom przebywanie, oczekiwanie na swoje wizyty. Musimy pamiętać, że my się opiekujemy tą grupą pacjentów, która jest najbardziej narażona na skutki upału, czyli pacjentów, którzy są w stałym leczeniu onkologicznym, którzy przychodzą do nas na wizyty kontrolne, diagnostykę.
5: Tak to opisuje Monika Dzienyńska-Dyk z Narodowego Instytutu Onkologii. Możliwość przesunięcia terminu wizyty i badań będzie aktualna do połowy tygodnia, gdy mają skończyć się te największe upały.
4: W faktach teraz Pekin i Chiny zacieśniające współpracę z Białorusią.
3: Xi Jinping i białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka uznali swoje państwa za siłę stabilizującą na arenie międzynarodowej i potwierdzili najwyższą rangę wzajemnych relacji.
4: Zgodnie z komunikatem MSZ-u w Pekinie, Xi oświadczył, że Białoruś i Chiny łączy, tutaj cytat, wszechstronne partnerstwo na każdą pogodę.
3: Użycie tego określenia, partnerstwo na każdą pogodę, oznacza w dyplomacji państwa środka najwyższą rangę relacji. No i pozycjonuje Mińsk jako kluczowy przyczółek Chin w Europie.
7: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
3: Kiedyś bohater polskich szos, dzisiaj wspomnienie dawno upadłej polskiej motoryzacji.
8: Luty 1976 roku. Z taśmy montażowej schodzi półmilionowy polski Fiat 125P.
3: Czyli tak zwany duży Fiat opisywany w polskiej kronice filmowej.
4: Mija właśnie 35 lat od chwili zjechania z taśmy ostatniego takiego pojazdu 29 czerwca 1991 roku. Fabrykę samochodowo-osobowych na warszawskim Żelaniu opuścił model kombi w kolorze wiśniowym.
3: Jak duży Fiat zapisał się we wspomnieniach kierowców, pytaliśmy w muzeum w fabryce FSO.
9: No niestety FSO nie była w stanie dociągnąć jakością do tych standardów, które zostały narzucone licencją. Pieniędzy na rozwój nie było. Te modele na przestrzeni całego okresu produkcji przechodziło oczywiście jakieś modernizacje i tu trzeba oddać szacunek ludziom, którzy pracowali na rzecz modernizacji tych samochodów. Natomiast bardzo często były to modernizacje bardzo dyskretne.
3: Mówi Maciej Bień z Muzeum w Fabryce w dawnych halach FSO.
4: A duży Fiat jeszcze dziś zaparkuje w faktach. Sprawdzimy, jak kupić taki samochód w obecnych czasach, tak żeby się nie przejechać. A w faktach kulturalnych RMF FM, jak mówiliśmy o Warsaw Summer Jazz Days.
3: Zapraszam Katarzyna Słuchowska-Szuchta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Jubileuszowa 35. edycja festiwalu zacznie się jutro. We wtorek i środę będą darmowe wydarzenia w Promie Kultury, a od czwartku w warszawskim klubie Stodoła zaczną się festiwalowe koncerty.
11: Najważniejsze słowo to jest koloryt, dlatego że tu będzie wielu wykonawców z różnych, można powiedzieć, stylistyk. Będą nawet i śpiewać, tańczyć, specjalnie się ubierać. Także to tutaj na pewno pod tym względem będzie to koloryt, ale też mamy tutaj bardzo różne zespoły z różnymi doświadczeniami. Także festiwal będzie idealny dla wszystkich fanów jazzu i nie tylko.
10: Zapewnia Mariusz Adamiak, który zaprosił artystów do Polski. W tym roku wystąpią m.in. zmysłowo śpiewająca Liz Wright. Będzie też koncert wpisujący się w światowe obchody setnej rocznicy urodzin giganta jazzu Milesa Davisa. Pod hasłem przeciwko nim zaczął się w Krakowie Festiwal Miłosza. W tym roku będzie to przegląd najnowszej polskiej poezji reprezentowanej przez twórców z różnych pokoleń. Tetris, jedna z najpopularniejszych gier w historii, zostanie przeniesiona na ekran. Chodzi o całkowicie nowe uniwersum, inspirowane tymi spadającymi z góry ekranu kolorowymi klockami. Powstający serial adresowany jest do najmłodszych widzów, dzieci od lat 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: No i proszę, robią serial inspirowany Tetrisem. Słyszeliście w faktach.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: wielkie emocje.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dream.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Przez najbliższe dni? To jest pytanie do faktów RMF FM. Ewa Kwaśny, dzień dobry.
2: Wszystko się zgadza, dzień dobry, witam i zapraszam. Niemiłosierny skwar będzie nam towarzyszył do połowy tygodnia, tak przewidują synoptycy, szczegóły za moment. Jest reakcja prokuratury na sensacyjne informacje zawarte w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia. W faktach także wielki tenis, Wimbledon. Maja Chwalińska rozpoczyna swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który otrzymała tak zwaną dziką kartę. Fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. To najnowsze prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centrum Warszawy przy rondzie 40-latka zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, rozmawiałeś z synoptykami. W których częściach kraju upalna pogoda będzie odczuwalna najdłużej?
3: Na południu i w centrum kraju, w okolicy Krakowa, Rzeszowa i Warszawy jeszcze w środę będzie ponad 30 stopni. Do połowy tygodnia, czyli dzisiaj, jutro i w środę jeszcze przez Polskę będą przechodzić też gwałtowne burze. Teraz tutaj, w centrum stolicy, termometr

0: MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Odnotowali od piątku strażacy śląskie. Na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Aniu, po raz kolejny służby ostrzegają, że czad groźny jest nie tylko w sezonie grzewczym.
2: Tak, tlenek węgla groźny jest również w czasie upałów, kiedy przewody kominowe i dachy nagrzewają się. Bardzo dużo interwencji, ponad 700 strażacy odnotowali już tydzień temu w weekend. Wówczas poszkodowanych zostało około 30 osób. W tym tygodniu nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy i kominiarze podkreślają, że o bezpieczeństwo możemy zadbać, montując certyfikowany czujnik tlenku węgla oraz zachowując ostrożność podczas korzystania z urządzeń gazowych.
1: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Chodzi o wydarzenie z ubiegłorocznej kampanii wyborczej, gdy jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył, a które zostało opisane w wywiadzie Rzece z Karolem Nawrockim. Pojawiły się sugestie, że mogło dojść do próby otrucia ówczesnego kandydata na najwyższy urząd w państwie. Szerzej piszemy o tym na rmf24.pl. Trybunał Konstytucyjny sparaliżowany coraz bardziej. Wczoraj dobiegła końca kadencja sędziego wybranego głosami PiS. Wybrany na jego miejsce Sławomir Patyra nie może jednak objąć urzędu. Powód? Taki sam jak w wypadku czwórki sędziów wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowań. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, wyjaśnij, co się stało.
3: Tego nikt nie rozumie, bo w sprawie czwórki sędziów urzędnicy prezydenta nieprzyjęcie ślubowań tłumaczyli złamaniem w Sejmie reguł i terminów ich wyboru. W sprawie wyboru Sławomira Patyry w czerwcu jednak takich zastrzeżeń nie było.
4: Ten proces odbył się w przeciwieństwie do procedowania w sprawie pozostałych sędziów z odpowiednim wyprzedzeniem, zachowaniem regulaminu, zachowaniem reguł, zasady indywidualizacji.
3: Mówił nam we wtorek minister Zbigniew Bogucki. Jednak teraz prezydent sam te zasady i terminy właśnie łamie. Nowy sędzia, mimo że jego kadencja zaczyna się właśnie dziś, na ślubowanie nie został dotąd zaproszony. Profesor Patyra dołącza więc do czekającej czwórki. Tym samym prezydent blokuje działanie już pięciu, czyli jednej trzeciej wszystkich sędziów Trybunału.
5: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Na Wimbledonie Maja Chwalińska rozpocznie swój pierwszy mecz w tym prestiżowym turnieju, na który dostała tak zwaną dziką kartę. Jej rywalką będzie tajlandzka tenisistka Mananchaya Sawankeł. A my łączymy się z Wimbledonem właśnie. Na miejscu jest korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co mówi się na Wyspach o naszej tenisistce?
6: Eksperci opisują jej grę jako artystyczną i w pozytywnym sensie tradycyjną. Chwalą genialne skróty polskiej tenisistki i umiejętność zmieniania rytmu, co na trawiastej nawierzchni Wimbledonu może być zabójczą bronią. Maja Chwalińska przedstawiana jest także jako jedna z najbardziej fascynujących ludzkich historii tegorocznego Wimbledonu. Jak zaznaczają komentatorzy, tenisowa kariera Polki nie przypomina autostrady. To raczej górska ścieżka, na której wielki talent musiał zmierzyć się z bolesnymi kryzysami, kontuzjami i bezwzględną presją zawodowego sportu. Dziś pierwszy mecz Chwalińskiej na Wimbledonie. Duże wyzwanie i początek nowej przygody.
1: A relacje z meczu naszej Mai, Polki, oczywiście w kolejnych faktach RMF FM. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Teraz najgoręcej jest w Kozienicach, 37 stopni, najchłodniej Słubice, tu 23. W ciągu dnia to się nieco pozmienia, bo 39, a nawet możliwe, że więcej niż 40 będzie na Podkarpaciu. Tam wypatrujemy dzisiaj rekordów, bardzo gorąco w centrum, 38 teraz jest w Warszawie, a najchłodniej ma być w Koszalinie, 26.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów firmy Galicja.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: Uważajcie na upał.
11: Słuchacie stacji RMF 2000.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: zmienia czas.
1: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
2: Robimy głośniej Ewa Kwaśny. No ale nie tylko dla kierowców informacje.
3: Pożar budynku wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Seria wypadków na drogach. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w Gdyni na drodze numer 15 i 11 w Wielkopolsce. Dostawca usług płatniczych MayPay traci licencję. Komisja Nadzoru Finansowego zarzuca mu brak ostrożności. I oczywiście Wimbledon. Tam Maja Chwalińska bardzo dobrze sobie radzi z tajlandzką tenisistką. Pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku. Informacje z gorącej linii RMF FM potwierdziła nam Straż Pożarna.
4: Budynek jest w takiej literze L. 20 metrów długi, 20 prawdopodobnie szeroki i całkowicie jest objęty pożarem. Dwie osoby poszkodowane, w tym jeden strażak ratownik OSP.
3: Przekazał nam przed momentem Sławomir Sobieraj ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Akcja gaśnicza jest trudna. Strażacy walczą, by ogień nie przeniósł się na sąsiednie budynki.
5: Istotne informacje dla kierowców.
3: Duże korki na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni po dechowaniu busa. W tym wypadku ucierpiały dwie osoby. Zatory tworzą się głównie w centrum i na zjeździe z obwodnicy Trójmiasta. Zablokowana jest krajowa 15 na odcinku Miąskowo-Września w Wielkopolsce. W pobliżu miejscowości Mirosław samochód osobowy zderzył się z motocyklem i jedna osoba ucierpiała. I jeszcze S11 również w Wielkopolsce. W Jaryszkach, to pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Koninko. Samochód uderzył w bariery i zablokował przejazd w kierunku Kórnika. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6

0: MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Nasza tenisistka w pierwszej rundzie gra z Tajką Madanchayom Sawankheu. Pojedynek śledzi Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry. Patryku, początek spotkania idealny właściwie, tak? Z perspektywy naszej tenisistki.
2: O, 5 rozegranych gemów i wynik 5-0 dla Chwalińskiej, także wynik bardzo dobry. Natomiast już w 6 gemie rywalka przy swoim serwisie zdobyła pierwszy punkt. Sawankheu poszła też za ciosem, przełamała Chwalińską, zrobiło się 5-2. No i teraz gem, który trwa już naprawdę od dobrych kilku minut i Polka nie może jeszcze tego pierwszego seta zamknąć na swoją korzyść. Miejmy nadzieję, że to się uda, bo teraz ma przewagę. Natomiast pierwszy set taki naprawdę solidny w wykonaniu naszej tenisistki, która, przypomnę, od Rolanda Garrosa, od finału, nie zagrała w żadnym turnieju. A dziś tych tenisowych emocji jeszcze będzie zdecydowanie więcej w harmonogramie turnieju pojedynki Magdy Linet, Magdaleny Fręch czy Huberta Hurkacza.
1: Dziękujemy Ci, Patryku. Na razie trzymamy mocno kciuki za naszą Maję. A w całej Polsce dziś wielkie poszukiwanie ochłody. W Krakowie na termometrach 35 stopni Celsjusza. Zatem przy akwenach prawdziwe tłumy. Przy zalewie Bagry jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień dobry. Pawle, jak wygląda to poszukiwanie wytchnienia od upałów?
3: Jak usłyszałem od wypoczywających, najlepszym sposobem jest odnalezienie choć kawałka cienia, ale i częste korzystanie z atutu, przebywanie nad wodą.
4: Ja tam lubię upał, ale teraz to już trochę za mocno.
5: Więc jaki jest sposób na ten upał?
6: Na pewno wody pomagają. Cień by się przydał, ale tutaj brakuje go trochę. No i na pewno woda właśnie, dlatego tutaj przyszliśmy tutaj.
5: Widzę, że pani prosto z wody.
4: Dzień dobry, tak. W takie upały mi się wydaje, to jedno z takich miejsc do ratowania. Tak z 15 minut i można już tam wracać.
5: Do wody z powrotem.
4: Tak.
7: Trzeba się zamoczyć, wyjść, wyschnąć i z powrotem zamoczyć się znowu, schłodzić ciało. Jakieś lemoniady, wody. Tyle, szukać wiatru.
3: Ten od czasu do czasu daje wypoczywającym chwilę wytchnienia. Z plaży Bagry w Krakowie. Paweł Konieczny.
1: Szukamy cienia, szukamy wiatru, czekamy na wiatr, prawda? Dziękujemy Ci, Pawle, pięknie, a wszystkim wypoczywającym nad wodą przypominamy, wypoczywajcie bezpiecznie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Cztery minuty po 13:00, Paweł Jabor, cześć.
10: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Term Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem Ewa Kwaśny. No, informacja, od której się serce łamie, no.
2: Tak, szokujące informacje z Częstochowy, a dotyczą 5-letniego chłopca. Szczegóły w relacji naszego reportera. W Gdyni podpisano umowę na zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. Tropikalne upały ciągle groźne, na termometrach w wielu regionach Polski nawet około 40 stopni. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Fakty o 14 zaczynamy jednak od Wimbledonu. Zaczynamy właśnie od Wimbledonu, ponieważ są problemy zdrowotne na korcie Wimbledonu Maji Chwalińskiej. Polka od niemal 2 godzin, przypominamy, mierzy się z Tajką Mananczają Sawankeu. Od razu łączymy się z Patrykiem Serwańskim z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasza tenisistka poprosiła o pomoc fizjoterapeutkę. Co się stało?
3: Tak, końcówka drugiego seta. Polka poślizgnęła się, gdy biegła do piłki zagranej przez rywalkę. No, pod tym względem korty trawiaste bywają zdradliwe. Po zakończeniu gemma Chwalińska zdjęła but z prawej nogi, poprosiła o interwencję właśnie fizjoterapeutki. I na jej kostce, ścięgnie Achillesa, pojawił się taki spory opatrunek, żeby troszeczkę tę nogę usztywnić, może jakoś lekko skręcona kostka. Polka wróciła do gry, prowadzi teraz w drugim secie 5-3 i serwuje. W tym momencie, w tym gemie przegrywa 30-40, także emocje w końcówce tej drugiej partii cały czas przed nami. Miejmy nadzieję, że za kilka minut będzie już po wszystkim.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Sąd rodzinny ma zająć się sprawą 5-latka z Częstochowy, który ze złamaną nogą wzywał pomocy. Jego mama oraz jej znajomy byli wtedy kompletnie pijani, a w mieszkaniu znajdowało się jeszcze 2 innych dzieci. Reporter RMF FM Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, kto wezwał tam policję?
5: To była reakcja sąsiadów, którzy w niedzielę

0: zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Jesteśmy przekonani o tym, że Bałtyk musi być miejscem bezpiecznym, wolnym od floty cieni, od prowokacji, zagrożeń militarnych i oczywiście zarówno program Orka, jak i wasze decyzje inwestycyjne dotyczące choćby zakupu naszego okrętu ratownika. To wszystko są przykłady coraz intensywniejszej współpracy.
2: Mówił premier Donald Tusk. Nowe okręty mają zastąpić wysłużony ORP Orzeł. Obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej. Do 19 w związku z upałem wstrzymano ruch pociągów towarowych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie priorytetowo obsługiwane mają być pociągi pasażerskie. Do tej pory z powodu wysokich temperatur odwołano w całej Polsce ponad 160 pociągów. 37 stopni w Rzeszowie i Krakowie, 35 stopni na termometrach w Warszawie, 31 w Poznaniu, 29 w Gdańsku. Ale upały nie tylko w tych regionach dotarły również w góry, w Tatry. Wysoko w górach notowana jest temperatura niewidziana od lat.
3: W Zakopanem już o 8-9 rano przekraczała 27 stopni. No to jest szaleństwo jak na klimat gór. Na Kasprowym dochodzi do 20. Wspomnijmy, że dobowa temperatura niedzielna na Kasprowym osiągnęła niemal 19 stopni. To są wartości przekraczające normę o 10, o 15 stopni.
4: Wczoraj byliśmy bardzo blisko rekordu temperatury na Kasprowym.
3: Tak, maksymalna temperatura na Kasprowym w niedzielę osiągnęła 22,9 stopnia Celsjusza. Do rekordu zabrakło nam pół stopnia.
2: Mówił naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. A kolejne wydanie Faktów punktualnie o 15:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: No to Maja Chwalińska jeszcze będzie musiała się pomęczyć z kontuzją kostki, jak się wydaje.

Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Term Music Poland prezentuje Agnes Obel, jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny, powraca do Polski. 29 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy niestety tragiczne informacje z Krajowej Jedenastki w Wielkopolsce. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów jedna osoba zginęła. Potem w faktach akcji ABW i Straży Granicznej zatrzymano 9 Ukraińców i 2 Białorusinów. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Śledzimy także to, co dzieje się na Wimbledonie i informacja właśnie z ostatniej chwili. Niestety Maja Chwalińska przegrała z Tajką. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce. Na odcinku Pleszew-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Szczury. Zderzenie czołowe dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze strzelaniną w miejscowości Sztade na północy Niemiec. Jedna z nich to najpewniej sprawca. Do tragedii doszło w ośrodku młodzieżowym w centrum miasta. Jak mówiliśmy już w faktach, zginęło 5 osób. 11 osób, Ukraińców i Białorusinów, zatrzymano we wspólnej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej. Mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanych?
2: 9 z tych osób to Ukraińcy, 2 Białorusini. Wpadli w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, w Bydgoszczy i w Zakopanem. Swą działalność mieli prowadzić od jesieni zeszłego roku. Z ustaleń ABW wynika, że inspiracja i pieniądze na ten cel pochodziły z Rosji. Polskie służby określiły działania zatrzymanych jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce. Chodzić im miało o wykorzystywanie opłacanych cudzoziemców do promowania haseł o politycznym charakterze. Do inicjowania protestów używano tematów budzących duże emocje na Ukrainie. Jak podaje ABW, głównym celem operacji było rozbijanie zaufania społecznego, podsycanie napięć i wykorzystywanie osób uciekających przed wojną jako narzędzia rosyjskiej operacji wpływu.
3: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
1: Niestety Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie przegrała z Tajką Mananchayo Savankeł 6-2, 5-7, 2-6. Ten pojedynek oglądał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Witam
1: cię.
4: Dzień dobry.
1: No Wojtku, niestety to było spotkanie pełne zwrotów akcji.
4: No i to takich negatywnych dla Maji Chwalińskiej. No, no na właśnie. Tym spotkaniu zaważyła tak naprawdę kontuzja odniesiona w drugim secie. Polka... Mając piłkę meczową, pośliznęła się, gdzieś podkręciła kostkę, potem kilka razy korzystała z pomocy medycznej, no ale tak naprawdę od tego momentu przestała w sumie biegać na korcie. No i to wykorzystywała reprezentantka Tajlandii, która zagrywała gdzieś piłki szeroko po kątach, tak żeby wykorzystywać ten brak możliwości ruchu przez Maję Chwalińską. Polka do końca próbowała walczyć, nie poddała tego meczu, no niestety, jak wspomniałaś, tego trzeciego decydującego seta przegrała bardzo wyraźnie. Ale na korcie awans do drugiej rundy walczy Hubert Hurkacz, no i on...

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Po południu uważajcie na burze też wzdłuż zachodniej granicy, ale także w okolicach Bydgoszczy i Torunia. No, widzę, że teraz nowe ostrzeżenia pojawiły się dla Lublina, Świętokrzyskiego i Łódzkiego.
5: Jeśli jeszcze nikt wam dziś tego nie powiedział, służę pomocą. Uff, jak gorąco.
4: Chodź, ale się zgrzało.
5: Bardzo, ale spokojnie, RMF jest od tego, żeby włączyć wam taką klimatyzację przez głośniki.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: A żeby pozostać w klimacie...
2: Słuchacie stacji RMF 2000.

0: RMF FM.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Groźny wypadek na podkarpackim odcinku autostrady A4. Trzy osoby zostały ranne. Alerty przed burzami dla 13 województw ogłasza RCB. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Dramat Maji Chwalińskiej w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju po odniesionej w czasie gry kontuzji. Polscy kibice ciągle w nią wierzą. Co przekazują?
3: Dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców.
2: Jest 16. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na czwórce na Podkarpaciu pomiędzy węzłami Łańcut-Przeworsk. W pobliżu miejscowości Gniewczyna Łańcucka w kierunku Korczowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga na wysokości węzła Łańcut została zablokowana. Alerty przed burzami dla 13 województw ogłosiło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nawałnice prognozowane są na zachodzie kraju. Trzeci najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW obowiązuje na Dolnym Śląsku, m.in. w okolicy Lwówka Śląskiego, gdzie jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, czy pogorszenie pogody jest już odczuwalne?
4: Tak, przed chwilą złapała mnie dosłownie ściana deszczu z gradem. Teraz znów wyszło słońce, ale dosłownie na chwilę, bo z każdą godziną pogoda ma się pogarszać. Rzecznik wojewody Tomasz Jankowski apeluje o ostrożność. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia, przerwy w dostawie prądu, ale także utrudnienia na drogach i kolei.
5: Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
4: Jest apel, aby mieszkańcy nie ryzykowali i zostali w domach. Pani Mariola, którą spotkałam przed chwilą na spacerze w deszczu, powiedziała mi, że po fali upałów bardzo czekała na to ochłodzenie.
6: Niech będzie deszcz, aczkolwiek te burze niekoniecznie, bo wiadomo, z czym się wiąże burza, tak? Ale deszcz jak najbardziej wskazany.
4: Niebezpiecznie, może być nawet do jutra.
2: O pechu mówią polscy kibice po przegranej Maji Chwalińskiej na Wimbledonie. Polka odpadła z wielkoszlemowego turnieju podniesionej w czasie gry kontuzji. Przegrała z Tajką Manamchayą Savankau w trzech setach 6-2, 5-7, 2-6. Mecz z polskimi kibicami w Londynie oglądał nasz korespondent Bogdan Fremorgen.
7: Oklaski były, bo się należą, oczekiwania duże, więc dajmy jej chwilę czasu.
8: Mieliśmy do czynienia tutaj ze zrządzeniem losu. No to był niesamowity pech, prawda, bo ona grała wspaniale. To jedno niefortunne poślizgnięcie się na korcie.
9: Mnożymy każdy twój sukces, dzielimy każdy smutek, także brawo ty i tak świetnie sobie radzisz.
7: Emocje straszne.
8: Co moglibyśmy jej przekazać w tym momencie?
3: No na pewno dużo wsparcia, dużo miłości od nas, od polskich kibiców, ale widać, że ten ostatni set był, no, taki wymagający, dużo, bardzo męczący dla niej.
2: Ale to nie koniec występów Polaków w Londynie na dzisiaj. Hubert Hurkacz gra teraz z Norwegiem Kasperem Rudem. Polak wygrał już dwa sety, trwa teraz trzeci set. Po 17 mecze Polak z Rosjankami, Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalińską, a Magdalinet z Mirą Andrzejewą. Na nowo pokochaliśmy kolej. Według szacunków w tym roku z pociągów skorzysta ponad 450 milionów pasażerów. Dziś ruszamy z naszym wakacyjnym cyklem. W każdy poniedziałek będziemy zabierać Was na najpiękniejsze trasy kolejowe. I na początek kierunek Hel. W pociągu, który wyruszył na początek właśnie Polski z Gdyni, jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy Cię gorąco.
10: Dzień dobry.
2: Staszku, dlaczego właśnie ta linia?
10: No, czuć i widać to już zaraz za Puckiem. Tam zaczyna

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Obserwacje 164 relacji czworonogów i ich opiekunów w Republice Vanuatu, Mongolii, na Madagaskarze, w Peru oraz w Niemczech. Badania zawierały zestaw 6 eksperymentów behawioralnych oraz szczegółowy kwestionariusz dotyczący emocjonalnych i praktycznych aspektów tej relacji. Potwierdziło się, że psy w różnych krajach, w różnych kulturach wykazują podobne zdolności społeczne. W podobnym stopniu rozumieją, czego się od nich oczekuje. Z kolei ich opiekunowie dość podobnie cenią sobie ich obecność i to niezależnie od tego, czy są domowymi kanapowcami, czy pomagają w pracy. Ta przyjaźń i partnerstwo od 30 tysięcy lat przynosi wzajemne korzyści.
4: Ale dzisiaj oczywiście ostrzegamy, jeżeli chodzi o spacery z naszym pupilem.
3: W te upały bez szaleństwa.
4: Oj, to nie, to dopiero gdzieś wieczorem, prawda? Koło 21. A z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 17.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: Fala upałów przechodzi przez Polskę i każdy zadaje sobie pytanie, jak długo jeszcze musimy wytrzymać? No kochani, jeszcze tylko chwilkę, z tego co widzę dziś, choć i tak sytuacja za oknami nie jest zbyt ciekawa, to na zachodzie kraju już odrobinkę się ochłodziło. Teraz najgoręcej na Podkarpaciu i na wschodzie, tutaj nawet 39 stopni. Możliwe przelotne burze, więc uważajcie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący naczynia szklane do deserów i napojów, firmy Galicja.
4: Żartów nie ma, kto dostaje alerty na telefony, ten...

Term Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Wieczór Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu w RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny. Zapraszam.
2: Sala komentarzy po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego budowy ukraińskiego panteonu narodowego.
3: To nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
2: Hubert Hurkacz znów wygrywa. Polski tenisista pokonał w pierwszej rundzie Wimbledonu Norwega Kaspera Ruda. W naszym wakacyjnym poniedziałkowym cyklu zabieramy Was na najpiękniejsze trasy kolejowe. Dzisiaj jedziemy na Hele. Otwarcie ukraińskiego panteonu narodowego zaostrzy i tak napięte już relacje Warszawy z Kijowem, usłyszał w kancelarii premiera reporter RMF FM. Przypomnijmy, budowę panteonu zaproponował wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski.
4: Kiedy nikt i nikoli nie będzie nakazywał.
2: Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać,
4: komu
2: być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. Proponowany przez ukraińskiego prezydenta panteon narodowy zawierałby imiona osób, które w różnych epokach walczyły o wolną Ukrainę. Te słowa są mocno komentowane nad Wisłą. Z nami reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, co o zapowiedziach Zełenskiego mówią rządzący?
5: Jak się dowiedziałem, jeśli we wspomnianym panteonie pojawi się na przykład nazwisko Stepana Bandery, wówczas można spodziewać się odpowiedzi ze strony rządu.
3: Mamy pewne działania, które mogą być takim odbiciem lustrzanym tutaj w Polsce. I pewnie tak się stanie, natomiast to nie będzie służyło dobrym relacjom historycznym polsko-ukraińskim.
5: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka, który nie zdradza szczegółów. O tym, co powinien zrobić rząd, mówił w porannej rozmowie RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński.
6: Kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
5: Warto podkreślić, że do tej pory Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odniosło się do słów Wołodymyra Zełenskiego.
2: W popołudniowych faktach RMF FM, teraz świat sportu. Hubert Hurkacz jest pierwszym naszym reprezentantem, który awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista pokonał w trzech setach wyżej notowanego Norwega, Kaspera Ruda. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
7: Tak jest, kłaniam się.
2: Wojtku, nasz reprezentant sprawił niespodziankę?
7: Na pewno, no bo nie był faworytem w tym spotkaniu. Zagrał jednak świetny mecz. Doskonale serwował i od początku był agresywny w swojej grze, narzucając swoje warunki w tym meczu. Dwa pierwsze sety wygrał dosyć pewnie. Najbardziej zacięta była trzecia partia, zakończona tiebreakiem, oczywiście na korzyść polskiego tenisisty. Przypomnijmy, z turnieju w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska, a dziś swoje mecze rozegrają jeszcze Magdalinet i Magdalena Fręch. Pierwsza z naszych tenisistek zagra ze zwycięzczynią Rolanda Garrosa, Mirą Andrijewą, zaś druga z Polek zmierzy się z Anną Kalińską. Pierwsza na korcie za niewiele ponad godzinę powinna pojawić się Linet, a jutro do gry, przypomnę, wchodzą Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
2: W naszym wakacyjnym cyklu kolejowym jesteśmy już w Jastarni. To mniej więcej środek podróży przez Półwysep Helski. W każdy poniedziałek wakacji, przypominamy, będziemy Was zabierać na inną, piękną trasę kolejową. W pociągu do Helu cały czas jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku, słyszymy się? Halo, halo. No niestety nie mamy chyba połączenia w tym momencie. Spróbujemy w takim razie w kolejnych faktach. Będziemy się z naszym reporterem łączyć. I na koniec tych faktów...
8: Cieszą nas takie fakty.
2: I to bardzo. RMF FM znów zostało najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Nasza rozgłośnia znalazła się na pierwszym miejscu majowego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Inne redakcje ponad 2

0: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Jeśli ktoś pracuje w klimatyzowanym pomieszczeniu, to przyznajcie, że nawet miło...
2: RMF 2000.

Czar Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

Odkryj naj... Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Słuchacie stacji RMF 2000.
1: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszamy Was na najnowsze wydanie faktów, a to wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Witam ponownie i zapraszam. A w faktach pytamy ekspertów, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu CPN, czyli pakietu ceny paliw niżej. Iran poprosił przedstawicieli władz USA o spotkanie w stolicy Kataru Doszę, ogłosił prezydent Donald Trump. Główny temat to spór wokół cieśniny Ormus. W faktach o 18:00 także praca zdalna z różnych części świata. Powinna być ona uregulowana na poziomie Unii Europejskiej, tak uważa Polska. Fakty jednak rozpoczynamy od informacji ważnych dla kierowców. Utrudnienie na S3 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Myślibórz-Pyrzyce w pobliżu miejscowości Siemczyn dachował samochód osobowy i jedna osoba została ranna. Droga w kierunku Szczecina została zablokowana. To ostatnie dni pakietu CPN. Ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu?
4: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
5: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
4: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. My też wyliczmy. Dziś cena za litr benzyny 95 to 6 zł i 2 grosze, za olej napędowy nie więcej niż 6,17. Przy wzroście stawek o 70 groszy zatankowanie pełnego baku będzie droższe średnio o 35 zł. O zmiany nie muszą się martwić kierowcy tankujący autogaz. To paliwo nie było objęte obniżkami w ramach pakietu CPN, więc nie będzie teraz gwałtownej podwyżki.
3: Prezydent Donald Trump potwierdza, jutro w Dosze w Katarze dojdzie do rozmów przedstawicieli USA i Kataru. Tematem będzie spór wokół cieśniny Ormus. O szczegółach korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Witamy Cię, Pawle.
6: Dzień dobry. Iran chce decydować o zasadach żeglugi tym szlakiem. USA zapowiadają, że nie będzie na to zgody. Trwający od 12 dni rozejm jest kruchy, był naruszany. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydent Donald Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią operacje militarne i Iran przestanie istnieć. Iran zwrócił się o spotkanie, odbędzie się jutro w Dosze, oznajmił dziś Donald Trump. Przemoc spotka się z przemocą. Pod przewodnictwem prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki odpowiedziały na ataki na statki handlowe. I to będzie się nadal zdarzać, ale mamy nadzieję, że dalsze odwetowe ataki nie będą konieczne, zapowiedziała z kolei Caroline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Praca zdalna z greckiej wyspy, hiszpańskiej plaży czy włoskiej kawiarni powinna zostać uregulowana na poziomie Unii Europejskiej. Tak uważa Polska. Chodzi o tak zwanych cyfrowych nomadów, na przykład informatyków czy grafików, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są polskie argumenty?
7: Polska uważa, że to praktycznie jedyna sprawa, gdzie przydałyby się unijne regulacje w zakresie koordynacji zabezpieczeń społecznych, bo w tej dziedzinie brak jakichkolwiek przepisów, nowych zasad nie należy się jednak spodziewać zbyt szybko.
8: Przygotowanie regulacji w obszarze transgranicznej pracy zdalnej, w szczególności tam, gdzie mówimy o pracy tzw. cyfrowych nomadów, może być bardzo utrudnione.
7: Mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Chodzi o to, że trzeba by było uzgodnić na przykład wspólną definicję cyfrowego nomady, czy określić, jak długo może pracować z innego państwa bez zmiany systemu ubezpieczeń. W dodatku trzeba by było pogodzić interesy krajów, które inaczej patrzą na podział wpływów ze składek.
3: I wracamy do kraju. Na Śnieżce odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów. 25,7 stopnie pokazały termometry na najwyższym szczycie Karkonoszy. Rekord padł wczoraj, ale poinformowano o nim dopiero dziś, po weryfikacji meteorologów. To o pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku.
9: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
3: Hel to przystanek końcowy pierwszej odsłony naszego wakacyjnego cyklu. To tam kończy się linia numer 213. Jedna z najbardziej widowiskowych podróży pociągiem nad Bałtykiem. W każdy wakacyjny poniedziałek, przypomnijmy, w faktach RMF FM będziemy Was zabierali na najpiękniejsze trasy kolejowe. Na dworcu kolejowym w Helu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy Cię ponownie.
10: Dzień dobry.
3: Staszku, z czym zostaje pasażer po takiej trasie?
10: No, myślę, że z poczuciem, że już sama droga była częścią wakacji.
11: Ta Zatoka Pucka, soch na pociągu, coś pięknego.
12: A 5 godzin jakoś?
10: Krótki wypad.
12: Będziemy już w siatkę grać w hołd.

0: Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: nigdy nie przeminą.
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM, a to wydanie faktów ma dla nas Marlena Chudzio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Wysoka temperatura unieruchomiła i opóźniła niektóre pociągi. Teraz spodziewamy się burz. Możliwe, że one też spowodują utrudnienia na kolei. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskim i na A1 w Śląskiem. Tam powypadkowe utrudnienia. A na Mundialu zaczyna się bardzo ciekawy pojedynek. 1/16 finału. Brazylia kontra Japonia. O ponad 2,5 godziny opóźniony jest pociąg PKP Intercity Kaszub z Zakopanego do Gdyni. Przyczyną jest wysoka temperatura, która uszkodziła sieć trakcyjną. Z tego powodu na tory nie wyjechało dzisiaj 21 pociągów, między innymi na liniach Łódź-Warszawa i Kraków-Jelenia Góra. Jak informowaliśmy w faktach, fala upałów utrzyma się w Polsce do połowy tygodnia. O aktualną sytuację na kolei dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu infrastruktury w Warszawie. Michale, czego dalej mają się spodziewać pasażerowie?
3: Sytuacja powoli zaczyna się uspokajać, choć opóźnienia pociągów wciąż mogą się zdarzać. Wiceminister Piotr Malepszak jako przyczynę wskazuje teraz burze, które przechodzą nad Polską.
4: Burzą towarzyszą gwałtowne wiatry. Gdzieś w pobliżu torów na przykład może upaść drzewo. Na razie jest dużo spokojniej dzisiaj niż wczoraj.
5: Czy są realne szanse, że jutro rano żaden pociąg nie będzie odwołany?
4: Wszystko wskazuje na to, że już jutro powinno być normalnie. Czyli zgodnie z rozkładem jazdy realizacja wszystkich kursów.
3: W tej chwili największe opóźnienie spowodowane upałem dotyczy pociągu PKP Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia i wynosi dokładnie 140 minut. O 75 minut opóźniony jest pociąg górski ze Szczecina do Chełma.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 między Mrągowem a Mikołajkami. W Probarku w Warmińsko-Mazurskiem zderzył się bus z motocyklem. Droga w obu kierunkach została zablokowana. Nie przejedziecie też A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. W Bobrowniku miał wypadek motocyklista, który został ranny. Dziś rozpoczął się kolejny etap remontu mostu Kotlarskiego w Krakowie. Na ważnej przeprawie łączącej rejon Zabłocia i Grzegórzek kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę.
6: Przez lipiec zajmujemy się tą stroną mostu od stopnia wodnego Dąbie i później na przełomie lipca i sierpnia następuje zmiana. Kierowcy wracają na tą wyremontowaną część mostu, mają tam do dyspozycji po jednym pasie ruchu w jedną, jak i w drugą stronę.
2: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Remont potrwa do końca sierpnia. W tym czasie tramwaje kursują normalnie.
7: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Brazylia kontra Japonia. Ten mecz otworzy kolejny mundialowy dzień. Canarinhos faworytem, Japonia typowana na czarnego konia. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM opowie o kulturowym aspekcie tego spotkania.
8: Brazylia to dla Japończyków od dawna piłkarski wzór do naśladowania. Pamiętacie animowany serial Kapitan Tsubasa? Talent głównego bohatera odkrywa i szlifuje Brazylijczyk, a sam Tsubasa z kolegami w finale juniorskich Mistrzostw Świata pokonuje oczywiście Brazylię. Przykład z życia wzięty: Kazuyoshi Miura, legenda japońskiej piłki. Jako 15-latek opuścił ojczyznę i poleciał do Brazylii, bo marzył o graniu w Santosie, czyli byłym klubie Pelego. Brazylii może nie zawojował, ale marzenie spełnił. Gra w piłkę do dziś, a już jest 60-latkiem. Gdy w Japonii rozwijano rodzimą ligę, to sięgnięto po Brazylijczyków. Tam karierę zakończył legendarny Zico. Był w Japonii gwiazdą, idolem. Dzięki niemu Japończycy pokochali futbol. Pytanie, czy są już tak mocni, by na mundialu pokonać Wielką Brazylię.
2: W październiku ubiegłego roku Japonia w towarzyskim meczu wygrała z Brazylią 3-2. Powtórka na Mistrzostwach Świata byłaby sensacją. Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc i smaków. RMF FM rusza z drugą edycją wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie. W każdą środę dziennikarze naszej stacji zaprezentują słuchaczom potrawy, które wykraczają poza utarte schematy polskiej kuchni. Zajrzymy do knajpek słynących z regionalnych potraw, lokalnych pasiek i rzemieślniczych piekarni. Możemy Was odwiedzić także w domu.
9: Mamy tutaj specjalistkę od pieczenia. Ma Pani jakiś swój specjał?
10: Mam. Tort orzechowy. Włoskie orzechy, miele na mąkę. 8 jaj trzeba ubić, nie? Na pianę dodać te orzechy zmieszane z bułką tartą. Upiec z tego biszkopt. I przełożyć kremem też orzechowym, masło zmiksowane plus 3 ubite jaja na parze i plus parę łyżek tego masła orzechowego.
9: Czyli to jest taki pewniak?
10: Pewniak zawsze wychodzi.
9: Mamy kogoś, kto testował to ciasto i ja.
10: Jest pyszne.
2: Zdradziła naszej reporterce pani Ela ze Złotoryi. To właśnie na Dolnym Śląsku już w tę środę zaplanowaliśmy pierwszą odsłonę, ale szukamy kulinarnych perełek z całej Polski. Wysyłajcie zgłoszenia, a my wybierzemy najciekawsze propozycje. Formularz znajdziecie na rmf24.pl. Szukajcie informacji o akcji Pyszne, bo Polskie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mogę się mylić, ale taki biszkopt, jakby wystawić na parapet teraz za okno, to się też upewnić.

Plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.

Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

Future Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
2: Emil Jędrzejewski, sygnalista w sprawie sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie, został przesłuchany przez prokuraturę. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w kilku regionach Polski. Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk to tam zagrzmi najmocniej. Ulewa nawiedziła zachodniopomorskie Gryfino. A w faktach sportowych, mundialowe starcie Brazylia-Japonia, pierwsza połowa zaskakująco 1-0 dla Japonii. Emil Jędrzejewski odpowiedział na wszystkie pytania śledczych, mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Były ordynator z warszawskiego szpitala południowego od rana zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym podejrzeń i nieprawidłowości w tej placówce. To Jędrzejewski ujawnił nadużycia, do których miało w szpitalu dochodzić. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jaki jest efekt tego przesłuchania?
3: Te 29-stronicowe zeznania, które sprawiają, że wydłuży się lista świadków do przesłuchania. Prokuratorzy będą musieli i też ponownie zjawić się w szpitalu, by zabezpieczyć kolejną dokumentację. Śledczy nie ujawniają treści zeznań, jednak już mówią, że dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy.
4: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować. To, czy zeznania są wiarygodne, czy nie są wiarygodne, no to trudno na tym etapie mówić o tym.
3: Jak dodał Piotr Skiba, w pierwszej kolejności przesłuchiwane mają być teraz osoby z personelu Szpitala Południowego. Jak zapewnia prokuratura, z uwagi na dobro pacjentów, jak najszybciej chce się skupić na kwestiach funkcjonowania tej placówki. Przesłuchania będą trwać w prokuraturze oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
2: Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Według śledczych zarządzenia w ciągu 2 ostatnich lat, kiedy kierował on pracami Izby Karnej Sądu Najwyższego, mogły naruszać prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Kapiński miesiąc temu został powołany przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
5: Uwaga! Przed nami załamanie pogody.
2: Lubuskie, Wielkopolska i Dolny Śląsk. To w tych regionach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Punktowo może nawet spaść 100 mm opadu. Mogą tutaj tym opadom towarzyszyć lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 90 km na godzinę, ale nie wykluczone, że i te porywy będą wyższe.
2: Prognozował w radiu RMF24 Grzegorz Duniec z IMGW. Oprócz zachodniej części Polski burze mogą pojawić się też na południu kraju, a potężna ulewa przeszła przez zachodniopomorskie Gryfino. Od popołudnia strażacy otrzymali kilkadziesiąt telefonów od mieszkańców
7: dotyczących zalanych obiektów, w tym mieszkań, sklepów, a także garaży.
2: Relacjonował RMF FM starszy kapitan Przemysław Wiaderski, rzecznik strażaków z Gryfina. Katowice mają swoją strefę czystego transportu. Zaczęła ona obowiązywać od dziś, obejmuje ścisłe centrum miasta. Ruch samochodowy i tak był tam wcześniej już ograniczony, bo w strefie znalazł się m.in. rynek oraz kilka ulic, które są tylko deptakami.
8: Panu to będzie ułatwiać pracę czy utrudniać?
9: W moim akurat przypadku nie będzie to miało większego wpływu.
8: Ale pan jest kierowcą.
9: Tak, ale zawodowo nie będzie to sprawiało żadnego problemu, no bo mamy przystosowane samochody do norm aktualnie panujących, więc nie będzie z tym problemu.
10: Dobrze, bo nie jest taka strefa jak w Krakowie, bo Krakowie jest praktycznie cały Kraków objęty strefą czystego transportu, a w Katowicach jest jakby rynek i tylko ościenne ulice te pomniejsze. I to jest dobrze, nie?
11: Jak się popatrzy na inne kraje, to Europa jest bardzo takim krajem restrykcyjnym. My jesteśmy taką malutką piłeczką, że tak powiem, na całym świecie, więc to i tak nic nie zmieni.
8: Czyli strefa tylko po to, żeby była?
11: Myślę, że tak.
2: Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
12: A zaczynamy oczywiście od piłkarskiego mundialu i trwającego meczu 1/16 finału w Houston. Brazylia gra z Japonią. Po 45 minutach niespodzianka. Zespół z Azji prowadzi 1-0. Japończycy grają w swoim stylu. Bardzo poukładanie, bardzo zdyscyplinowani i taktycznie. No i wykorzystali błąd Brazylijczyków w środku pola. Tam piłkę przejął Sano. Następnie popędził z nią kilkadziesiąt metrów i precyzyjnym strzałem z dystansu w sam róg bramki pokonał strzał Alissona. Za nami 45 minut gry. Obie reprezentacje już w tunelu. Za chwilę będą wychodzić na drugą część spotkania. No a to pierwszy dzisiejszy mecz. O 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem, a o 3:00 w nocy starcie Holandii z Marokiem. Teraz tenis. Swoje mecze pierwszej rundy wielkosztemowego Wimbledonu rozgrywają dwie nasze reprezentantki. Magdalinet w pierwszym secie prowadzi ze zwyciężczynią Rolanda Garrosa Mirą Andrzejewą 5-4. Magdalena Fręch przegrała pierwszego seta bardzo zaciętego z Anną Kalińską po tiebreaku. Teraz w drugiej partii na prowadzeniu Rosjanka 3-2. Uraz sprawił, że Maja Kwalińska już na pierwszej rundzie zakończyła wielkosztemowy Wimbledon. Polka, mając piłkę meczową, ujechała na korcie i nabawiła się urazu, najprawdopodobniej kostki. Później była pomoc medyczna i próba dokończenia spotkania. Polka jednak ostatecznie przegrała w trzech setach z reprezentantką Tajlandii Mananchają Savankeł. Awans do drugiej rundy w świetnym stylu walczył zaś Hubert Hurkacz. Polski tenisista pokonał w trzech setach wyżej notowanego Kaspera Ruda.
13: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Oczywiście trawa to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, gdzie się czuje najlepiej, natomiast nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
12: Mówił Hubert Hurkacz, a po turnieju Ligi Narodów w Gliwicach

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na

Polska. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawiam Arlena Chudzia.
2: Wycieczkę młodzieży z Orlej Perci musiał zabrać śmigłowiec Topru. Młodzi ludzie utknęli tam w czasie burzy. 250 pasażerów trzeba było ewakuować z pociągu w Dębicy na Podkarpaciu. A w faktach sportowych śledzimy bardzo ciekawe starcie Brazylii z Japonią na mundialu. Przed chwilą padł ważny gol. Prawdopodobnie Canarinhos idą dalej. Ratownicy Topr ewakuowali śmigłowcem 8 członków obozu sportowego, którzy utknęli w czasie burzy w rejonie Orlej Perci. Z 15 uczestników wycieczki przeszło połowa, potrzebowała pomocy. Maciej Połachicki zajmuje się tą sprawą. Co tam się stało?
3: Jak się okazało, młodzi sportowcy z Bydgoszczy byli kompletnie nieprzygotowani na taką wyprawę. Na pytanie ratownika, który przyjmował zgłoszenie od nich, jak są ubrani, odpowiedzieli, że jak na plażę. Na grani zastała ich burza, opady deszczu, a nawet gradu. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatków 3 razy musiał lecieć śmigłowiec Topru. Okazało się, że na najtrudniejszy szlak w Tatrach zabrał ich trener i prawdopodobnie część z nich tam zostawił. Sprawą zajmuje się już zakopiańska policja, która m.in. sprawdza, czy opiekun wycieczki miał odpowiednie uprawnienia do zabrania młodzieży w góry.
2: Zadymienie w pociągu osobowym jadącym z Chrubieszowa do Krakowa. Skład zatrzymał się na stacji w Dębicy na Podkarpaciu. Ewakuowano 250 pasażerów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co udało ci się ustalić?
4: Podczas jazdy obsłudze pociągu zgłaszano zapach spalenizny w jednym z wagonów. Pociąg zatrzymał się w Dębicy na peronie drugim. Wtedy zauważono dym wydobywający się spod składu. Zapadła decyzja o ewakuacji 250 pasażerów. Wyszli na peron. Wtedy załoga pociągu użyła kilku gaśnic proszkowych. Zaraz potem na miejsce dojechała straż pożarna. Stwierdzono podwyższoną temperaturę podwozia. Trwa ustalanie przyczyn. Na czas akcji ruch na stacji Dębica został w obie strony zablokowany. Jak informują strażacy, nikomu nic się nie stało.
5: Świat w faktach.
2: Ponad 1700 osób zginęło, a 5000 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę w ubiegłym tygodniu. 15000 mieszkańców straciło dach nad głową. Ratownicy cały czas przeszukują gruzy zawalonych budynków. Brakuje im sprzętu i paliwa. Akcję utrudnia też logistyczny chaos. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodzieży pod Hamburgiem na północy Niemiec. Ogień miał otworzyć 45-letni obywatel Niemiec z tureckimi korzeniami. Podejrzany o strzelaninę został aresztowany wkrótce po incydencie. 2 kolejne osoby także zostały zatrzymane, przebywają na komisariacie, są przesłuchiwane i w razie potrzeby zostaną poddane badaniom kryminalistycznym. Mówi rzecznik tamtejszej policji Matthias Beckermann. Motyw sprawcy pozostaje niejasny. Trzy nowe okręty podwodne trafią do polskiej marynarki wojennej. Dziś na pokładzie ORP generał Tadeusz Kościuszko rządy Polski i Szwecji podpisały umowę podczas trwających w Gdyni konsultacji międzyrządowych.
6: Oczywiście, wielkie święto marynarki wojennej, ale też to, że dalej realizujemy koncepcję, jeżeli chcesz coś nam sprzedać, to musisz też coś u nas kupić. Dlatego dzisiaj podpisane prawie 8 umów pomiędzy stroną szwedzką i stroną polską. Między innymi Szwedzi zobowiązali się do zakupu okrętu ratunkowego. I tu w tym procesie jesteśmy bardzo zaawansowani. Strona szwedzka kupuje u nas także pioruny, jest zainteresowana dronami.
2: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON. W przyszłym roku do marynarki trafi tymczasowy okręt podwodny, a w 2031 pierwszy z okrętów A26.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Brazylia z awansem do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Od tej informacji Wojciech Marczyk rozpocznie mistrzowskie fakty sportowe.
7: Canarinhos 2-1 pokonali reprezentację Japonii, chociaż po 45 minutach pachniało sensacją, bo drużyna z Azji prowadziła 1-0 po golu Sano. W 56 minucie wyrównał Casemiro i gdy wszystko wskazywało na to, że o awansie zadecyduje dogrywka lub rzuty karne, do bramki trafił Martinelli. Brazylijczyk dokładnym strzałem z kilku metrów od słupka pokonał japońskiego bramkarza. Ta bramka padła już w doliczonym czasie gry. Japończycy do końca próbowali, sędzia długo przedłużał jeszcze to spotkanie, no ale ostatecznie to Brazylia cieszy się z awansu do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. No a kolejny mecz Mistrzostw Świata za niespełna 90 minut. Niemcy zagrają z Paragwajem. Nasi zachodni sąsiedzi spodziewają się trudnego starcia, bo zespoły z Ameryki Południowej to wymagający rywale. Niemcy przekonali się o tym w ostatnim meczu fazy grupowej, przegrywając z Ekwadorem. 1-2. Nie gra się z nimi zbyt często, no ale czuć intensywność w tych starciach. Czuję się, jak są agresywni na boisku, jak są zjednoczeni jako drużyna i dodatkowo są zjednoczeni ze swoimi kibicami. W tym meczu będzie liczyła się każda akcja i każda akcja będzie ważna. Mówił pomocnik niemieckiej kadry Kai Havertz. Enzo Maresca zastąpi Pepa Guardiolę. Manchester City ogłosił właśnie, że Włoch będzie nowym szkoleniowcem tego klubu i zastąpi odchodzącego po 10 latach hiszpańskiego trenera. Maresca do niedawna pracował w Chelsea, a w przeszłości był jednym z asystentów Guardioli w Manchesterze City. Przenosimy się teraz na korty Wimbledonu. Na pierwszej rundzie wielkosztymowy turniej zakończyła Magdalena Fręch. Polska tenisistka przegrała z wyżej notowaną Anną Kalińską 6-7-4-6. Pierwszy set był bardzo wyrównany. W drugim już warunki dyktowała Rosjanka. Podobny przebieg miało starcie Magdalinet z Mirą Andrijewą. Polka przegrała w dwóch setach, ale pierwsza partia zakończyła się zwycięstwem Rosjanki 7-5. W drugim secie polska tenisistka także próbowała walczyć, ale ostatecznie tą partię przegrała 4-6.
1: Czy lecisz kulki? No i to jest podstawowe pytanie wieczorem.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Nasty!
1: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.

0: Charm Music Poland prezentuje Agnes Obel. Jedna z najbardziej niezależnych i oryginalnych artystek współczesnej sceny powraca do Polski. 29 lipca. Opera Leśna w Sopocie. Wieczór pełen subtelnych dźwięków, emocji i hipnotyzującej atmosfery. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Agnes Obel w Sopocie poleca RMF Classic.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chuda.
2: Połamane drzewa, uszkodzone linie energetyczne i zalane budynki to skutki burz, które przechodzą nad województwami śląskim i opolskim. W faktach też o tym, jak naprawić polską służbę zdrowia. W koalicji rządzącej jest kilka koncepcji. Z tego faktu jesteśmy bardzo dumni. RMF FM kolejny raz jest najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce. Pogodowe załamanie na południu kraju. Nawałnice przetaczają się między innymi przez województwo śląskie oraz przez Opolszczyznę. W Śląskiem strażacy mieli już ponad 500 interwencji. Marcin Buczek teraz w faktach. Gdzie burze szczególnie dają się we znaki?
3: Do tej pory tu w województwie śląskim najwięcej interwencji strażacy mieli dziś między innymi w rejonie Rybnika i Wodzisławia Śląskiego. To są głównie wyjazdy do połamanych drzew i konarów, uszkodzonych sieci energetycznych czy zalanych miejsc. W okolicy Wodzisławia Śląskiego zerwany konar spadł na dziecko. Zabrano je do szpitala, ale jak usłyszałem od jednego ze strażaków, nie są to poważne obrażenia. Wieczorem burza przetoczyła się też między innymi przez okolice Katowic. Z kolei na Opolszczyźnie strażacy mieli już prawie 60 interwencji związanych z załamaniem pogody. Zaczęło się od zgłoszeń w rejonie Głubczyc, potem były interwencje w okolicach Kędzierzyna-Koźla, a teraz burza ma się przemieszczać w rejonie Olesna.
2: Czekamy na rządową propozycję reformy służby zdrowia i będziemy zgłaszać swoje poprawki. Tak o zapowiadanej w Ministerstwie Zdrowia ustawie mówią członkowie koalicji rządzącej. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, które ugrupowania chcą mieć wpływ na kształt przepisów?
4: To z jednej strony Polskie Stronnictwo Ludowe. Ustawa PSL-u przeszła już pierwsze czytanie w Sejmie.
5: Mamy też propozycję przeniesienia składki chorobowej z ZUS-u do NFZ-u.
4: Usłyszałem od wiceszefa kancelarii premiera Jakuba Stefaniaka z PSL-u. Z drugiej strony jest Lewica, która prawdopodobnie w tym tygodniu złoży swoją ustawę. Jak mówi senator Wojciech Konieczny, czekamy też na propozycję resortu zdrowia.
6: No zobaczymy, jakie są te rozwiązania i będziemy je oceniać. No, oczywiście będzie coś w rodzaju konsultacji, no przecież do każdego projektu trzeba zdobyć większość parlamentarną.
4: Jak się dowiedziałem, najbardziej realny scenariusz jest taki, że sejmowe komisje będą pracować nad wszystkimi ustawami, aby wypracować jedną kompromisową, która ostatecznie ma zostać przyjęta przez rządową koalicję.
2: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. Gościem będzie minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Będziemy pytać o napięcie na linii Kijów-Warszawa i o przyszłość polskich inwestycji w kontekście sporu o ukraińską powstańczą armię. Upały pod lupą Unii Europejskiej. Ministrowie pracy Unii debatowali o tym, jak chronić pracowników przed ekstremalną temperaturą. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, Polska uważa, że takie regulacje powinny pozostać przede wszystkim w kompetencji państw członkowskich. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jak przebiegała ta debata?
7: Choć w samym Luksemburgu upały już odpuściły, a w sali obrad działała klimatyzacja, temat wywołał bardzo gorącą dyskusję. Jak ustaliła mnie niemal każdy z ministrów opowiadał o falach upałów w swoim kraju. Chwilami przypominało to wręcz konkurs na to, gdzie było lub jest najgoręcej. Nawet minister z Irlandii, gdzie dziś było około 19 stopni, mówił o skutkach ekstremalnych temperatur. O wspólne unijne regulacje będzie jednak trudno.
8: Inna jest tolerancja na wysoką temperaturę w Grecji, na Malcie i w Cyprze, a inna jest w Finlandii.
7: Powiedział mi wiceminister pracy Sebastian Gajewski. Ta sprawa zdaniem ministra powinna pozostać w gestii krajowej, chociaż wraz z postępującymi zmianami klimatu w przyszłości Unia z pewnością wróci do pomysłu wspólnych regulacji.
9: Jesteśmy dumni.
2: RMF FM znów na pozycji lidera. W maju byliśmy najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Informacje naszych dziennikarzy były cytowane przez inne redakcje ponad 2600 razy. Dziękujemy Wam za zaufanie. Wyniki raportu znajdziecie na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W 1/8 finału mundialu są Kanada i Brazylia. W nocy poznamy kolejne dwie reprezentacje, które awansują do tej fazy turnieju. I właśnie od tych spotkań rozpoczynamy ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Przypomnijmy jednak wcześniej, że Brazylia 2-1 pokonała Japonię, a wszystko dzięki bramce w doliczonym już czasie meczu Martinellego. Za niespełna pół godziny w Bostonie swój mecz 1/16 finału rozpocznie reprezentacja Niemiec, która zmierzy się z Paragwajem. W składzie naszych zachodnich sąsiadów od pierwszej minuty wystąpią Havertz, Wirtz czy najlepszy strzelec Niemców, który do tej pory mecze rozpoczynał na ławce, czyli Undaw, no a na ławce rezerwowych zasiądzie Jamal Musiala. A o 3 w nocy polskiego czasu jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/16 finału. Holandia zmierzy się z 4. zespołem poprzednich mistrzostw świata, czyli Marokiem. Być może trochę za wcześnie na taki mecz mistrzostw świata, ale cóż, to z nimi się zmierzymy. To atrakcyjna drużyna, lubiąca grać ofensywnie z bardzo utalentowanymi zawodnikami, ale przed nimi jest silna reprezentacja Holandii. Zapowiedział selekcjoner Holendrów Ronald Koeman. Z Wimbledonem na pierwszej rundzie pożegnały się Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Awans dziś wywalczył do drugiej rundy Hubert Hurkacz. Jutro swoje mecze pierwsze na londyńskich kortach rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Najlepsza polska tenisistka około 15 zmierzy się z amerykańską zawodniczką Taylor Townsend. Wcześniej, bo około południa do gry wejdzie Majchrzak, którego rywalem będzie Alejandro Tabilo z Chile. Nasz reprezentant przyznaje, że każde wyjście na korty Wimbledonu to coś wyjątkowego.
11: Ze względu na, może powiedzieć, troszeczkę przestarzałe przepisy, natomiast jest to magiczne, ten fakt, że musimy wszyscy na biało grać. Aura jest zupełnie inna i zawodnik czuje się inaczej, ale w pozytywnym tego sensie.
10: Mówił Kamil Majchrzak, który rok temu na kortach Wimbledonu dotarł do 1/8 finału.
1: Przez wakacje, wieczorową porą w RMF FM Giz, czyli...
12: Gry! RMF 2000

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Kubka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Marlena Chodzia.
2: Niespokojny wieczór w województwie śląskim. Przez region przechodzą intensywne burze. Nasz dziennikarz z najnowszym raportem pogodowym. W faktach też o awariach na kolei. Przyczyną są zarówno wysoka temperatura, jak i intensywne opady deszczu. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. To już oficjalne doniesienia. Dwie osoby poszkodowane w czasie nawałnic, które wieczorem przetaczają się przez województwo śląskie. Godzinę temu mówiliśmy o dziecku, na które spadł konar drzewa w okolicach Wodzisława Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem. Marcin Buczek z najnowszymi informacjami o nawałnicach. Co z tą porażoną osobą?
3: To kierowca samochodu, w który trafił piorun w czasie burzy. Doszło do tego w Lędzinach. Jak usłyszałem przed chwilą od jednego ze strażaków, kierowca został zabrany do szpitala. Był przytomny. Liczba strażackich interwencji w regionie wzrosła już do około 1000 i ciągle są kolejne zgłoszenia. Najwięcej, około 300, było ich dotąd w rejonie Rybnika. Tam także są teraz miejsca, gdzie po przejściu burzy nie ma prądu. Te awarie energetyczne są usuwane. W związku z pogodowym załamaniem tu w Śląskiem strażacy są wzywani do połamanych drzew i konarów, uszkodzonych dachów czy zalanych miejsc. W tej chwili burzowy front przemieszcza się z południa na północ regionu.
2: 258 pociągów do 19.30 zostało odwołanych, a od 13 do 19 wstrzymany był ruch pociągów towarowych. Przez cały dzień kolej zmagała się z usterkami spowodowanymi upalną pogodą. Na dwóch odcinkach Radziszów-Lęcze i Stryszów-Stronie ruch był wstrzymany z powodu deformacji torów. Dochodzi do takich sytuacji wtedy, gdy temperatura torowiska przekracza 70 stopni Celsjusza. W tej chwili takie połączenia jak Intercity Wyspiański z Przemyśla do Wrocławia ma 355 minut opóźnienia, Baltic Express z Gdyni do Pragi 288, 247 minut opóźnienia zaliczył też skład Racibórz-Katowice-Piotrowice. W Rybniku drzewo spadło na sieć trakcyjną, ruch pociągów jest wstrzymany. Uwaga kierowcy na Podkarpaciu. Na S19 w Trzębownisku między węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski zderzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Nieprzejezdna jest Krajowa 16 w Wierzbinach w Warmińsko-Mazurskim. Między Orzyszem a Ełkiem bus zderzył się z łosiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdza wtorkowe spotkanie w Katarze na temat Iranu. Ocenił, że rozmowy być może będą ważne, być może nie. Strona irańska zaprzecza, by Iran planował rozmowy. Nie będą prowadzone w najbliższych dniach żadne negocjacje z USA na żadnym szczeblu, ogłosił rzecznik MSZ Iranu. Przekazał jednak, że do stolicy Kataru w tym tygodniu uda się delegacja tego państwa.
4: Uwaga! Podajemy fakty.
2: To już oficjalne. Robert Lewandowski wyjeżdża za ocean. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z Chicago Fire, poinformował klub z Wiecznego Miasta w mediach społecznościowych. To oficjalne potwierdzenie. Spekulowano na ten temat od dłuższego czasu. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Napisano w komunikacie klubu. Na razie nie ma więcej informacji. Nie wiemy, czy klub planuje jakieś wydarzenia związane z prezentacją zawodnika. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Umowa Chicago Fire z Robertem Lewandowskim podpisana, ale zostały jeszcze kwestie proceduralne. Jak się dowiedziałem, wejście umowy w życie zależy między innymi od uzyskania przez zawodnika amerykańskiej wizy P1. Krótko mówiąc, jest to wiza dla sportowców. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Trzymamy kciuki za Lewego, a za oceanem oczywiście piłkarski mundial. Trwa mecz 1/16 finału Niemcy kontra Paragwaj. W tej chwili jest bezbramkowy remis. Zmieniamy dyscyplinę. Duże rozczarowanie, ale i podziw dla naszej tenisistki. Jak już podawaliśmy, Maja Chwalińska odpadła z turnieju na Wimbledonie po odniesionej w czasie gry kontuzji. Mecz oglądał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Powiedzieć, że to był pech, to nic nie powiedzieć. Brawurowa gra Chwalińskiej do końca drugiego seta, piłka meczowa i to niefortunne poślizgnięcie na korcie. Po interwencji medycznej nasza tenisistka nie była już sobą. Walczyła do końca, wierząc, że uda jej się przezwyciężyć ból, ale nie odzyskała. odzyskała elastyczności. Polska publiczność zebrana na trybunach sercem ją dopingowała.
7: Będzie dobrze i kolejne turnieje na pewno będą szły.
8: Drogę, którą przeszłaś, każdy tobie zazdrości.
6: Niestety zwyciężyła siła wyższa i paskudne zrządzenie losu.
2: Kolejny fakt w RMF FM za godzinę. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzia.
2: Ponad 1100 interwencji mieli strażacy w Śląskiem w związku z przejściem burz i nawałnic. Niemal cały dzień trwało przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, który sygnalizował o nieprawidłowościach w placówce. Chicago Fire. Dla tej drużyny Lewy będzie teraz strzelał gole. To oficjalna informacja o podpisaniu kontraktu. Uspokaja się sytuacja związana z burzami w Śląskiem. Jak poinformował nas przed chwilą oficer dyżurny Śląskiej Straży Pożarnej, nowe zgłoszenia już nie napływają, ale w sumie w ciągu minionej doby było to 1156 interwencji. Dwie osoby zostały ranne. Jedna to dziecko, na które spadł konar drzewa w okolicach Włodzisławia Śląskiego. Kolejna poszkodowana osoba została porażona piorunem podczas jazdy autem w Lędzinach w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Front burzowy słabnie i przemieszcza się na północ. Cztery osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w Trzebownisku na Podkarpaciu. Jak informowaliśmy w faktach, na trasie S19 między Jasionką a Sokołowem Małopolskim zderzyły się dwa auta osobowe. Jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Wyjątkowo dużo pracy minionej doby strażacy mieli także w związku z zatruciami tlenkiem węgla. Tylko do tego typu zdarzeń wyjeżdżali wczoraj kilkadziesiąt razy. Poszkodowanych zostało 11 osób. Dlaczego przy rekordowo upalnej temperaturze otrzymujemy alerty RCB o możliwym zatruciu się czadem? Tlenek węgla jest niezwykle niebezpieczny, także latem.
3: Ciepłe masy powietrza, które zalegają w naszych przewodach kominowych, wentylacyjnych, a do tego, można powiedzieć, uszczelnianie naszych budynków i domów, bo nie chcemy doprowadzać, żeby ciepłe powietrze było, powiedzmy, wtłaczane do naszych domów. Zamykamy okna, uszczelniamy je w jakiś sposób. Chcemy zachować tą chłodniejszą temperaturę w naszym domu. No to niestety ma bardzo często negatywny oddźwięk. Brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepłe powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia przepływu mas i zatruwamy się.
2: Mówił aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i organizacyjnej z warszawskiego Szpitala Południowego, powiedział po zakończeniu przesłuchania byłego ordynatora placówki rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski stawił się wczoraj na przesłuchanie wraz z pełnomocnikiem. Trwało ono cały dzień. Protokół z niego liczy 29 stron.
4: Widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o personel medyczny. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny.
2: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba. Były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski był już przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej w zeszłą środę. Miało to związek z jego wywiadem dla kanału Zero, w którym ujawnił, że w Szpitalu Południowym dochodziło do błędów lekarskich. Jego zdaniem w niektórych przypadkach spowodowały one śmierć pacjentów.
5: To są fakty dnia w RMF FM.
2: Świat piłkarski żyje informacją, która dotarła wieczorem. Robert Lewandowski piłkarzem zespołu Chicago Fire. To oznacza, że rewelacyjny polski zawodnik wyjedzie za ocean. Fakty w tej sprawie zbiera Paweł Żuchowski.
6: Informację potwierdził trener drużyny, informując media, że Robert Lewandowski jest teraz zawodnikiem klubu Chicago Fire. Kontrakt Polaka będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2027-2028. Pozostały jeszcze kwestie proceduralne. Lewandowski musi uzyskać wizę P1 dla sportowców. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Klub podkreśla, że sprowadzenie Lewandowskiego jest dowodem ambicji Chicago Fire, które chce walczyć o trofea oraz budować swoją markę na światowym poziomie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Słynny koszykarski zespół Chicago Bulls napisał w swoich mediach: Welcome to Chicago, Lewy. A to wszystko podczas mundialu. Zapowiadała się sensacja w trwającym meczu 1/16 finału. Paragwaj do przerwy prowadził z Niemcami 1-0. W drugiej połowie udało się Niemcom wyrównać i jest remis. Spotkanie trwa, będziemy do niego wracać w kolejnych faktach, na które zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza. Do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: czymkolwiek.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze.

0: RMF.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięsk 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: Na pierwsza zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Wybuch torby w budynku mieszkalnym w Monako. Dwie osoby są w stanie krytycznym, ranny 13-latek. Władze mówią o możliwym ataku terrorystycznym. Wrócimy też do pożaru pociągu w Dębicy na Podkarpaciu. Maszynista składu lekko podtruł się dymem. A na mundialu wielkie emocje. W meczu Niemcy-Paragwaj dogrywka. Trzy osoby zostały ranne w wyniku eksplozji torby pozostawionej w holu budynku mieszkalnego w Monako. Poinformowały o tym późnym wieczorem władze księstwa. Minister stanu Monako Christopher Mirant powiedział agencji AFP, że prawdopodobnie był to atak terrorystyczny. Mirant dodał, że ofiary wybuchu to mężczyzna i kobieta w średnim wieku. Ich stan lekarze określają jako krytyczny. Trzecia poszkodowana osoba to 13-letni chłopiec. Nie odniósł tak poważnych obrażeń. Maszynista lekko podtruł się dymem po pożarze, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Skład został zatrzymany przed stacją Dębica. Jak informowaliśmy w faktach, z pociągu ewakuowano około 250 pasażerów. Ogień pojawił się w silniku pod 11 wagonem, ale nie rozprzestrzenił się na pozostałą część składu. Na czas akcji strażaków ruch kolejowy został wstrzymany. Po ugaszeniu pożaru pociągi zaczęły kursować jednym torem, a pasażerowie kontynuowali podróż autobusami. Dramatyczne statystyki dotyczące utonięć. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w całej Polsce przez cały weekend utonęły 24 osoby. Ratownicy podkreślają, do takich tragedii często prowadzi brawura.
2: Nie toną ludzie, którzy nie potrafią pływać, wbrew pozorom, bo człowiek, który nie potrafi pływać, zna te ograniczenia, ma bardzo mocno rozwinięty instynkt samozachowawczy.
3: A z tych, którzy mówią, że potrafią pływać, ilu rzeczywiście potrafi?
4: To myślę, że połowa nie potrafi. Często widzimy, że ktoś nawet mówi: proszę pana, ja świetnie pływam. Tylko że my widzimy jako fachowcy, że jemu się wydaje, ten człowiek nie umie pływać. No i w sytuacji, kiedy dochodzi do paniki, dochodzi do tragedii.
1: Mówili Robert Wawruch i Piotr Synowiec z Lubelskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dominik Smaga.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Ponad 1500 propozycji poprawek do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zgłoszono podczas konsultacji społecznych. Zgłaszali je dyrektorzy, współpracownicy i terapeuci dziecięcych domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych.
6: Mamy też trochę uwag do ustawy, właśnie przede wszystkim dotyczące tego, że do domu pomocy społecznej musi być możliwość, aby to rodzina mogła podjąć decyzję, czy chce, aby dziecko było umieszczone w domu pomocy społecznej, czy w rodzinie zastępczej.
7: Mamy pewne propozycje, mamy rozwiązania, no i to będziemy konsultowali tutaj ze wszystkimi dyrektorami właśnie dla domów dla dzieci, a potem te wypracowane postulaty przekażemy ministerstwu.
1: Mówi Anna Sławińska, dyrektor DPS dla dzieci w Strumieniu i siostra Tymoteusza Gil, dominikanka, od lat pracująca w domu chłopaków w Broniszewicach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. W faktach teraz raport z mundialu. 1/16 finału. Niemcy-Paragwaj po 90 minutach w tym spotkaniu remis 1-1. Teraz trwa dogrywka na zegarze 113 minuta spotkania. Śledzimy ten mecz. O wyniku oczywiście powiemy w kolejnych faktach. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Wołodymyr Zełenski idzie na zwarcie z Polską?
9: No, nie ma chyba żadnych wątpliwości. Ja przeczytałem nawet ten projekt ustawy i to jest absolutnie bulwersujące, bo tam jest wprost z nazwy wymieniona UPA jako miejsce,
8: z którego będzie UPA.
9: Znaczy, tam jest kilka punktów, które mówią o tym, jakie będą kryteria rekrutacji do tego panteonu, no i oni tam wpisali UPA. No, absolutnie skandaliczna sytuacja.
8: W co gra w tej chwili Zełenski? No bo to jest kluczowe pytanie. Przecież on wie, jaka jest reakcja Polski, wie, jaka jest reakcja Izraela, co być może nawet jest pod pewnymi względami istotniejsze. Nawet czytał prasę zachodnią.
9: Myślę, że gra na swój wewnętrzny rynek, czyli gra na to, co się dzieje na Ukrainie, a nie na to, co się dzieje za granicą, dlatego że widzi, że to, co dzieje się u niego w kraju, dla niego może przybrać bardzo niekorzystny obrót. Mówię o niedawno ujawnionych aferach, przecież tam wymieniono szefa kancelarii prezydenta.
8: No, tam, no, są Wowie, to znaczy w nagraniach pada takie imię.
9: Pan Mindycz.
8: Tak.
9: Tak, no właśnie. No i myślę, że odwracanie uwagi od tego rodzaju wydarzeń to jest to, czym teraz się zajmuje prezydent Zełenski i robi to w fatalny dla polsko-ukraińskich relacji sposób, dlatego że, ja powiem tak, niedawno spotkałem takiego człowieka, który odpowiada za budowę takich dronów morskich Magura. To są drony, które odnoszą gigantyczne sukcesy, dzięki nim flota na Morzu Czarnym właściwie siedzi w porcie. I pokazywał mi prototyp. I wie pan, co jest na tym prototypie? Starlink, którego dostarczyła Polska. I to była fantastyczna współpraca, która przynosiła konkretne efekty w postaci tego, że Ukraina po prostu zagoniła ruskich do narożnika w wielu miejscach. I bardzo, bardzo słabe jest to, że polsko-ukraińskie relacje z takiej mądrej pomocy kierowanej na nasze interesy dzisiaj ma takie oblicze. Dobrze, to jest pytanie, 100% wina Ukrainy i prezydenta Zełenskiego.
8: Ale co powinniśmy teraz zrobić? Bo ordery już zabraliśmy, to już się stało. Znaczy jeden zabraliśmy, reszta, część została odesłana. Co my teraz mamy zrobić na tą ewidentną prowokację? No bo w tej chwili to już trudno udawać, że to jest przypadek. To jest świadoma polityka potwierdzona słowami.
9: Panie redaktorze, moje środowisko polityczne od samego początku nie udawało, że to jest przypadek. To robił rząd Donalda Tuska,
8: ale ja się pytam, co teraz mamy zrobić?
9: Ale to ja panu powiem. Skuteczna polityka, taka jak do tej pory prowadzona przez pana prezydenta Karola Nawrockiego, czyli polityka absolutnego braku zgody dla działań.
8: Skuteczna polityka to jest polityka, która prowadzi do odwrócenia decyzji, a nie do ich eskalacji.
9: Skuteczna polityka to jest taka, która prowadzi do tego, że stawiamy bardzo jasną granicę, że nie może być obrażania Polski na arenie międzynarodowej.
8: I teraz co powinniśmy zrobić? To jest nadal pytanie, bo pan mówi to samo, co robiliśmy, no ale już zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Co teraz? Eskalacja? Wstrzymanie? No choćby tych Starlinków, o których pan powiedział, finansowania Starlinków?
9: Moim zdaniem teraz kluczowym elementem, który przemówi zarówno do Wołodymyra Zełenskiego, jak i do społeczeństwa ukraińskiego, jest mówienie o tym, że z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. Rządząca większość rzuciła na pana prezydenta Karola Nawrockiego i jego decyzję o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego.
8: Ale w koalicji to oni mówią to samo. Z UPA do Unii Europejskiej nie wejdziecie.
9: Pierwsze zdanie, które wypowiadają, jest takie, że prezydent Karol Nawrocki źle postąpił, odbierając Wołodymirowi Zełenskiemu właśnie ten order. I to jest bardzo mądra polityka pana prezydenta, bo była jasno zakomunikowana, potem był czas na wycofanie się, to też nie były żadne gwałtowne działania. Nie było takiej decyzji po stronie ukraińskiej, stanowcza decyzja o zamknięcie tematu.
8: I po tej decyzji mamy kolejne decyzje prezydenta Zełenskiego i kolejne wypowiedzi na temat Panteonu Bohaterów. No trudno to uznać za wielki sukces prezydenta Nawrockiego.
9: A dlaczego? Nie, absolutnie to jest bardzo duży sukces, czego dowodzą sondaże, w których chyba ponad 50% Polaków poparła tę decyzję.
8: 75%, ale to można powiedzieć, że Zełenski też podjął dobrą decyzję, bo 90% Ukraińców
9: ale
8: go popiera.
9: Ale to jest to, od czego zacząłem moją wypowiedź, czyli że to jest prawdopodobne działanie na potrzeby wewnętrznego rynku politycznego Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dzisiaj myśli, że jemu się to opłaca. Natomiast ja powiem tak, ja myślę, że kiedy świat się dowiedział o tym, co robiło UPA, o zbrodniach na Polakach, ale nie tylko na Polakach, myślę, że długofalowo Wołodymyr Zełenski na tym czeka.
8: To jeszcze tylko pytanie. Zamknięcie lotniska, ograniczenie pomocy, deportacja, jak zasugerował Janusz Kowalski, Ukraińców z Polski, czy to wszystko to są przestrzelone pomysły?
9: Są dwa wymiary tych relacji polsko-ukraińskich. Jeden wymiar to jest ten, o którym mówiliśmy do tej pory, czyli decyzje prezydenta Zełenskiego i odpowiedzialność prezydenta Zełenskiego osobista, mówię o zabraniu orderu Orła Białego, a druga kwestia to są rzeczy, w których Polska ma ewidentny interes, czyli kwestia na przykład szkolenia żołnierzy ukraińskich, czy dostarczania tam broni do zabijania ruskich. Uważam, że jedno i drugie jest w naszym interesie i nie powinno

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Tylko z aplikacją Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit łączny w okresie promocji 2 sztuki na konto Moja Biedronka. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W normalnej sytuacji odpowiadałaby prokuratura. Dzisiaj w Polsce prokuratura służy do tego, żeby realizować polityczne interesy obecnej władzy, więc jest oczywiste,
2: ale żeby prokuratura się tym mogła zająć, trzeba to było zgłosić. Jeżeli pana współpracownicy byli, to pytanie, zgłoszono?
1: Otóż, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie jest tak, że takie sytuacje, o takich sytuacjach, po pierwsze, no, powinny mieć wiedzę odpowiedniej służby, że tak powiem, z urzędu. To jest pierwsza kwestia.
2: A nie powinna być zgłoszona ta sprawa?
1: Panie redaktorze, wtedy był zupełnie inny cel. Odsunąć fatalnego kandydata Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, od możliwości objęcia funkcji prezydenta RP. I myślę, że wtedy pan prezydent wielokrotnie, zresztą tego później dowodził, sprawa najważniejsza była zupełnie inna. Nikt sobie tym głowy wtedy nie zawracał.
2: Ale jeżeli dzisiaj twierdzicie że miał być otruty, no to trzeba to było wtedy zgłosić, ale nie rok później, bo teraz nawet nie ma jak zrobić badań.
1: Panie redaktorze, ale z tego co wiem, to wyszła książka, a nie zgłoszenie do prokuratury. Rzeczywiście, no, zgadzam się z panem, że gdyby teraz nagle zgłaszano to do prokuratury i robiono wokół tego jakiś wielki szum, no to byłoby pewnie dość dziwne,
2: Nawet mówił, że no, nie całował kobiety w rękę, bo to daje przeróżne możliwości ingerencji. Czyli nawet Przemysław Czarnek sugeruje, że coś mogło być na rzeczy.
1: Nie, ale Przemysław Czarnek mówi o tym, co doradzają ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem VIP-ów w trakcie takich wydarzeń. I to jest prawda. Sam takie ostrzeżenia słyszałem i to nie jest nic dziwnego. Natomiast, tak jak mówię, wychodzi książka, pan chyba też parę książek wydał. Wie pan, że bardzo często wtedy z takiej dużej książki wyciąga się jedną czy dwie historie. O tym się głośno mówi.
2: Czyli to jest forma promocji, rozumiem, a nie informacja polityczna.
1: No chyba, ja nie widziałem żadnej oficjalnej komunikacji kancelarii pana prezydenta Karola Nawrockiego na ten temat.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na

Biedronka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: Słuchacie RMF 2000. Czas na fakty RMF FM.
1: I zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Burze nie odpuszczają. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują teraz w 5 województwach. Jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu CPN, czyli pakietu ceny paliw niżej? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Sensacja za oceanem. Niemcy żegnają się z mundialem. Paragwaj wygrał po serii rzutów karnych. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują teraz w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i w Świętokrzyskiem. Front burzowy przemieszcza się na północ. Ponad 1150 interwencji w ciągu ubiegłej doby mieli strażacy w związku z burzami, które przeszły nad województwem śląskim. Dwie osoby zostały ranne. Dziecko, na które spadł konar drzewa w okolicach Wodzisławia Śląskiego, i mężczyzna jadący autem, w które trafił piorun w Lędzinach. Dziś nadal będzie gorąco i burzowo.
2: Południowo-wschodniej części kraju temperatury powyżej 30, 33, 35. Jedynie właśnie w tym obszarze północnym naszego kraju temperatury będą niższe, w granicach 20-22 stopni. Noc kolejna z wtorku na środę, w dalszym ciągu też na południowo-wschodnie jeszcze ta noc właśnie tropikalna. No i oczywiście tutaj w fazie centralnym burze. I tak naprawdę chyba temperatury niższych możemy spodziewać się dopiero od czwartku, ponieważ w ciągu dnia w całym kraju już temperatury poniżej 30 stopni, najwięcej 27 tutaj Mazowsze, natomiast nawet do 16 w Podkarpackim.
1: Prognozował w radiu RMF 24 Grzegorz Duniec z IMGW. Ostrzeżenia przed upałami trzeciego stopnia dotyczą w tym momencie południowo-wschodniej Polski. To ostatnie dni pakietu CPN, ceny paliw niżej. Od czwartku wróci pełna stawka VAT na paliwa. Wygaśnie też mechanizm maksymalnych cen paliw. Jakie ceny zobaczymy na stacjach paliw po zakończeniu pakietu? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
3: Zmiana będzie spora. Stawki za litr po powrocie do pełnego VAT-u i marży mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt groszy.
4: Myślę, że tutaj zmiana w przypadku benzyny do poziomu 6,70, 6,80, mniej więcej takie widełki, bym tutaj powiedział, będą najbardziej prawdopodobne. Jeśli natomiast chodzi o olej napędowy, to tutaj rejon nieco poniżej 7 zł, 6,90 parę.
3: Wylicza Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
1: My też wyliczmy. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6 zł i 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy 6 zł i 19 groszy. Duży strumień pieniędzy na walkę z bezdomnością i ubóstwem. Dolnośląskie organizacje pozarządowe i gminy dostaną blisko 70 milionów złotych z Unii Europejskiej na rozwój usług społecznych. Za te pieniądze powstaną na przykład mieszkania treningowe dla osób bez dachu nad głową.
5: Projekt, który dostał dofinansowania, ma piękną nazwę Przez próg. Znaczenie symboliczne dla nas, dla osób domnych, że tak się wyrażę, przejście przez próg. To jest taki element drzwi, po prostu przechodzimy codziennie do swoich mieszkań. Dla osób w kryzysie bezdomności czasami ta bariera, ten próg jest nie do pokonania bez pomocy z zewnątrz. Ten projekt zakłada rozwój mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności.
1: Powiedział RMF FM Rafał Peroń z Towarzystwa Świętego Alberta we Wrocławiu. W każdym lokalu zamieszkają 2-3 osoby. Później będą mogły się starać o mieszkanie komunalne. Na Dolnym Śląsku są prawie 3000 osób bezdomnych.
6: To stało się faktem.
1: Niemieccy kibice są rozczarowani po meczu z Paragwajem. Po 120 minutach gry był remis 1-1. Dopiero emocjonująca seria rzutów karnych dała rozstrzygnięcie. Zaczęło się od obronionego przez Orlando Gila strzału Kaja Havertza. Później swoich szans nie wykorzystali Nick Woltemade i Jonathan Tah. Jeżeli chodzi o zawodników z Paragwaju, to strzału z 11 metrów nie zamienili na bramkę. Antonio Sanaberia, który nie trafił w ogóle w bramkę, oraz Fabien Balbuena. Tu intencję strzelającego wyczuł Manuel Neuer. Ostatecznie w jedenastkach 4-3 dla Paragwaju. I to właśnie oni meldują się w 1/8 finału. Tam zmierzą się z wygranym meczu Francja-Szwecja. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o aferze w szpitalu południowym. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim.
7: To jest manna z nieba dla Prawa i Sprawiedliwości.
8: To, że ludziom się działa krzywda na SOR-ze, to ma być manna z nieba? No nie powiedziałbym.
7: Nie, to, że uczestniczyli w tym z całą pewnością działacze Koalicji Obywatelskiej, że dostawali gigantyczne pieniądze i że wygląda na to, że obecna władza próbuje wciąż jeszcze grać na przeczekanie.
8: No, to akurat jest wszystko prawda, co pan powiedział, natomiast ja uważam, że jest w interesie wszystkich, całego społeczeństwa, żeby tę aferę do spodu wyjaśnić. Co więcej, do nas wpływa bardzo wiele sygnałów o kolejnych nieprawidłowościach w innych szpitalach.
7: W innych, to ma pan sygnalistów? Zgłaszają się do pana?
8: Tak.
7: I co?